dworek z farsą. A ja, ja krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie.

0: chłód, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Rozpoczynamy środę, drugi dzień września. Dziś już uczniowie wracają do szkoły. W związku z tym wracają też utrudnienia drogowe, bo będzie większy ruch. Już teraz uważamy w rejonie Emilii Plater. Tam zmieniona od wczoraj organizacja ruchu. Noga z gazu także przy bramie portowej. Witajcie po raz pierwszy dzisiejszego dnia. Z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20 kresek. Dziś bez opadów deszczu w Szczecinie.
2: Jest szósta News SK2. Anna Łowocka. Dopiero późnym wieczorem udrożniona została autostrada A1 pod Częstochową. To po wczorajszym tragicznym wypadku. Pojawiają się też nieoficjalne doniesienia, że kierowca ciężarówki nie hamował. Policja na razie nie potwierdza tych informacji. O szczegółach Natalia Czarnuch.
3: A4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. To tragiczny bilans wtorkowego wypadku na A1.
4: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
3: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jeden z poszkodowanych trafił śmigłowcem LPR-u do szpitala w Sosnowcu.
5: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki, trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
3: Mówiła Anna Ginał ze szpitala. Wiadomo, że 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
2: Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Aleksandr Dobrindt. Berlin zapowiada w związku z tym działania odwetowe, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Rzeczniczka Kremla już zapowiedziała odwet za wszystkie antyrosyjskie działania. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Krótko wcześniej na płycie tego lotniska przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow znaleziono drona z materiałami wybuchowymi. Choć pogoda w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udany. W wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenia. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski i spoza naszego kraju, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby Gospodarczej w Szczecinie.
6: Wakacje się kończą, ale sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
2: Turyści coraz rzadziej przyjeżdżają na 2 tygodnie. Częściej decydują się na City Break od czwartku do niedzieli.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
2: Wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open. Przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Linety z Franceską Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała. French natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Czy to jest uczciwe?
11: Że
10: łóżeczko jest takie mięciutkie, że kołderka jest taka cieplutka.
11: To jest skandal.
10: To jest skandal. To jest skandal, że tam jest fajnie.
11: Tylko
10: wyjdziesz i już jest tak. Tak se!
11: No, zderzenie z twardym światem. Niestety,
10: my w tym zderzeniu z twardym światem pomożemy. Jesteśmy takim zderzakiem łągiewki, czy jakoś tak.
11: Czyli ty robisz dzisiaj za poduszkę, czy za kołderkę?
10: Za zderzaka.
11: No dobra.
9: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
11: Ze zderzakami to raczej ja się kojarzę, prawda?
10: Bo
11: to,
10: trochę tak. No. Wiesz, gdzie popatrzyłem?
11: Wiem!
10: Przepraszam.
11: Wiem!
10: Trzy, prawie 4 po 6.
11: Spójrz jeszcze raz.

0: No właśnie, krótkie momenty. A chcielibyśmy czasami, żeby coś było długie, większe,
1: lepsze.
0: Lepsze.
1: W takim, wiecie,
0: z rozmachem.
1: W rozmiarze z 6 XL przynajmniej. Minimum.
0: Dobrze, że cię mam. Dobrze, że cię mam.
1: Nie możesz mnie objąć, ale mimo wszystko się z tego powodu cieszę.
0: Zwróć uwagę, że nie byłbyś sobą, gdybyś był inny.
1: Tak.
0: Jakbyś był mniejszy, to już nie byłbyś. Nie byłbyś tym samym Jarząbkiem,
1: absolutnie,
0: którym jesteś.
1: Totalnie się z tobą zgadzam.
0: Tak samo ja, jakbym był większy,
1: to też nie byłbyś tym, kim jesteś.
0: Tym małym
1: teraz,
0: wajdą,
1: tak jest,
0: którym jestem.
1: Ale dzisiaj o tobie nie będziemy zbyt dużo mówili, bo ty
0: no
1: za
0: niestety
1: krótki jesteś.
0: O tobie bardziej. No,
1: oczywiście, że tak, a tym bardziej, że dzisiaj świętujemy, moi drodzy. Dzisiaj mamy święto, dzień dużego rozmiaru.
0: A to są pewne aspekty mojego ciała, przy których moglibyśmy się zatrzymać, a propos tego.
1: Tak?
0: Tak.
1: Pochwal się. No, nie chciałbyś?
0: Duży kciuk mam na przykład.
1: O, tak, duży palec u nogi.
0: Też,
1: prawda?
0: Duży palec u nogi, tak.
1: No, sam też nie masz najmniejszego, powiem ci.
0: Troszkę orli.
1: No tak, tak,
0: delikatnie,
1: tak, tak, tak.
0: Delikatnie.
1: Nie będziemy wchodzili w twoich przodków w takim razie, mój drogi. Przejdźmy do przodu, idźmy do przodu, idźmy dalej. Dzień dużego rozmiaru. No to pytanie do was, moi drodzy, co jest lepsze, jak jest duże? 726-826-826 albo Messenger.
0: Dajcie znać, dzisiaj chwalimy się tym dużym, dobrym, co nas spotkało w życiu.
1: Tak. Co lubicie, jak jest duże, no? SK2. Nie wstydźcie się. Każdy wie, o co chodzi.
0: No, oczywiście,
1: oczywiście, że
0: wiem, że
1: tak. No.
0: Wypłata.
1: O tak!

0: Pan Jeremi. To był pan Jeremi.
1: Ciekawe, czy jest duży.
0: Jeremi?
1: Mhm. Ja się nigdy z nim nie mierzyłem,
0: prawda? To wpisz w Google, czy to zdążysz to sprawdzić?
1: To sprawdzimy.
0: Tak, a ja przypomnę, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru.
1: Co? To ale trafiłem. Jeremi Sikorski. 192 cm
0: wzrostu. Naprawdę?
1: Mhm.
0: No to się zalicza dzień dużego rozmiaru. Tylko może być rozmiar wzdłuż, może być rozmiar wszerz, prawda?
1: Oczywiście, też, że tak. Też. Bo czasami łatwiej przeskoczyć niż obejść.
0: Na przykład.
1: Jest,
0: na przykład.
1: Tak,
0: więc
1: jest
0: tutaj
1: sytuacja.
0: Pan Jeremi wzdłuż.
1: Wzdłuż wysoko, tak. Może się położy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co dużego, dobrego.
1: Tak.
0: Może nas w życiu spotkać.
1: Mówicie duże, myślicie dobre. Co takiego to jest? No,
0: i mamy Marcina, nagrał się na Facebooku, słuchamy.
2: Oprócz wypłaty fajnie jest, jak jest duże piwo dostępne i to jeszcze zimne.
0: Proszę bardzo.
1: A później masz duży katar, duża angina do tego dochodzi, prawda? Duże smarkanie i duża temperatura.
0: Jak to jest nie bezalkoholowe, to jeszcze zawrót głowy.
1: O, nie? Same, duży.
0: Same niekorzyści.
1: Tak. Same duże rzeczy.
0: I niekorzystne.
1: Czekamy na kolejne w takim razie.
0: Korzystne.
1: Duże. Korzystne może będzie jakieś. Jak... 7268286826 albo Messenger.
0: Co dużego wam chodzi po głowie? SK2.
1: Weźcie to strzepnicie, jak wam chodzi za bardzo.
0: Może ktoś pająka zabił właśnie w tym momencie w domu albo co.
1: Jakimś dużym kapciem.
0: Jaki ten, raban się w domu zrobił, jakby taki się pojawił.

0: 25 minut po 6. Lady Punky, sztuka latania. Przeglądamy prasę. Rok szkolny się zaczął, więc dzieci poszły do szkół.
1: A i to jakie dzieci? Pierwsza córka w drugiej klasie. Pierwsza córka Rzeczpospolitej, czyli Kasia, córka Karola i Marty Nawrockich, ruszyła do szkoły wczoraj. I Kasiu, musisz się uczyć dobrze. Bo jak się nie będziesz uczyła dobrze...
0: To tata cię nie usprawiedliwi.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: I po reklamie.
9: O poranku warto cieple się ubrać, bo termometry pokazują aktualnie 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Dziś parasolki zostają w domu, bo jak mówią nasi radiowi synoptycy, w Szczecinie padać nie powinno. Ciśnienie mamy na stabilnym, średnim poziomie. Na ulicach naszego miasta nieco większy ruch. Uważamy przede wszystkim przy szkołach. Tam może być więcej samochodów. Noga z gazu też na Ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do Ronda Gierosa.
10: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Sukces gliwickiej policji. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni wczoraj późnym wieczorem. To wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Donald Trump ogłosił nową falę nalotów na Iran. Prezydent USA jednocześnie podkreślił, że jeżeli spotka się to z odpowiedzią, Stany Zjednoczone uderzą na ten kraj ponownie ze znacznie większą siłą. A na koniec Portugalia, gdzie znaleziono pozostałość rzymskiego domu z pierwszego wieku. To w miejscowości Horta da Torre na wschodzie kraju. Według naukowców niewielkich rozmiarów budynek wykorzystywany był w czasach osadnictwa rzymskiego jako miejsce organizacji bankietów. Uczestnicy przyjęć biesiadowali tam w pozycji leżącej.

0: Romantyczna Zalia w Radiu SK2. 23 minuty zostały nam do siódmej. Niektórzy, tak jak Kasia, słuchają nas od samego rana i doskonale wiedzą, o co dzisiaj pytamy. Dzień dobry, Kasiu.
1: No, dzień dobry, słucham was rano. I chciałam powiedzieć o odnośnie tego dużego rozmiaru i w ogóle. Mhm. To jest rzecz, która jest niewidoczna, a jest duże serce.
2: Duże serce.
0: Już myślałem, że będzie jakiś komplement
2: W naszą stronę,
0: naszą,
2: tak?
0: Stronę.
2: No, może lepiej nie.
0: Ale to nas nie dotyczy chyba niestety. To duże serce.
2: Duże serce, ale duże serce można zobaczyć. Gdybyś była, Kasiu, na przykład kardiologiem, tym chirurgiem, to można zobaczyć serce. To jest bardzo proste. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ciąć. No. SK2. A my z sercem do was wychodzimy.
0: Ja mam obtłuszczone. Jeśli tłuszcz się zalicza, to mam duże. Razem z tłuszczem serce. Ty też pewnie masz wątrobę, żołądek, serce obtłuszczone.
2: Tak, tak, u nas
0: w takim jesteśmy
2: duże.
0: Wieku.
2: Tak,
0: o to chodzi, to mamy duże.
2: Zobacz, wszystko mamy obtłuszczone i duże, a tej jednej rzeczy po prostu, no ni hu hu, no.
0: Że...
2: Ta jedna rzecz.
0: Ta jedna.
2: Ta jedna.
0: Ten palec.
2: Tak jest.
0: Okej.

0: 11 minut zostało nam do 7. O dużych rzeczach dzisiaj rozmawiamy, jest i taka propozycja.
1: Powinna być duża obniżka cen paliwa.
0: O.
1: Żeby tu... była mała cena.
0: Żeby duża obniżka, żeby pomalała cena.
2: Ale to już było. To już było i się źle skończyło. Skończyło się dużą awanturą.
0: Znaczy nie, bo to po podwyżce. Bo to było tak, że jako północy zmienili z niedzieli, to było na poniedziałek?
2: Czy z poniedziałku
0: na wtorek.
2: Tak.
0: Jak z poniedziałku na wtorek o północy na pylonach zmieniła się cena, to przed północą ustawiły się straszne kolejki w niektórych stacjach benzynowych, żeby zdążyć przed północą zatankować to tańsze paliwo.
2: We Wałbrzychu. To jest

0: 5 minut zostało nam do 7. Grupa Kombi w Radiu SK 2. Hit, sensacja, niedowierzanie. Dużo rzeczy się działo. My będziemy też to podsumowywać wszystko. Już za chwilę najświeższe wydanie newsów w Radiu SK 2. Będzie na przykład o tym, że kto już nie gra w Pucharze Polski?
1: Legia Warszawa.
0: Kto?
1: To najlepszy klub.
0: Kto? Legia. A kto ich pokonał?
1: Motor.
0: Motor
1: z Lublina. Skąd oni mieli na to paliwo, to ja się zastanawiam.
0: No właśnie, jak to paliwo takie drogie, i do tego też wrócimy, bo tutaj są przesłanki ku temu, jak się ludzie burzą, jak zobaczyli po więcej niż złotówkę podwyżki za litr, że może jednak coś wprowadzą.
1: Tak. A i widzicie, ogólnie to pokazuje, że motor na oparach jest też groźny.
0: Bądźcie z nami za chwilę newsy. SK2. 100% Polska.

0: SK2. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: I po reklamie.
9: Coraz większy ruch na ulicach Szczecina. Oficjalnie dzieci wracają do szkół, a to oznacza, że teraz płynnie nie przejedziemy przez Strałguta i Mickiewicza. Noga z gazu także na Okulickiego i na Kusłońcu przy dojeździe do ronda Gierosa. Ciasno jest w Alei Niepodległości i na Bałki. Dłużej postoicie w rejonie ulicy Gdańskiej. Noga z gazu też na Struga i na Wiosenne. Ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie z tej strony, Mateusz Tomaszewicz. Na termometrach mamy aktualnie 14 stopni Celsjusza. Dziś przewaga chmur, ale padać nie będzie.
10: Nie.
11: Jest siódma, News SK2, Anna Łobocka. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
12: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał za sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Potem jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
11: To ma obniżyć cenę paliw. Rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wcześniejszą ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie.
13: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
11: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Od wczoraj po wygaśnięciu pakietu cena paliwa niżej ceny na stacjach poszły mocno w górę. Pobiegną, by zmienić czyjeś życie już w ten weekend. Poland Business Run to połączenie sportowej rywalizacji, integracji biznesowej z pomocą dla osób po amputacjach i mastektomii, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji.
14: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
11: Tegoroczna edycja bije rekordy. W Krakowie oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
11: Sensacyjne rozstrzygnięcia w Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, która 3-0 pokonała Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg. Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki w ćwierćfinale ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Wspominałem wam gdzieś z pół godziny temu, że u nas na piętrze, gdzie są studia radiowe, z kranu leci żółta woda. Nie było, jak wróciła, to już jest żółta. Kawy się nie da zrobić, bo troszkę tak z taką żółtą wodą to tak nie za bardzo. I mój szalony kolega Jarząbek poszedł szukać czystej wody w poszukiwaniu kawy. Dobrze, że go nie wysłałem po mleko, bo nie wiem, kiedy by wrócił.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Za 10 lat. Może nie. 3 po 7. Dawid Podsiadło już teraz. Dzień dobry.

0: już się nalało, już. Już trzeba teraz sprzątać po tym deszczu. Liza w Radio SK2 pyszna, naprawdę też zrobiłem łyka. Czarna co prawda, ale my lubimy czarną i dobrze, bo już wspominałem słuchaczom, że jakbym cię po mleko wysłał, to nie wiem, czy byś w ogóle wrócił na program.
1: Myślisz, że to tak prosto? Zejść na dół, a później wejść na górę jeszcze
0: czyli
1: raz?
0: Czyli na którym piętrze? My jesteśmy na czwartym, tak powiem.
1: Byłem
0: wszystkim.
1: Na trzecim, ale jest jeszcze takie półpiętro i tam sobie zrobiłem chwilę odpoczynku.
0: A.
1: Rozbiliśmy obóz pierwszy
0: okay.
1: I dopiero wtedy atakowaliśmy szczyt.
0: Dobra, no. Dobra. Czyli...
1: Tak czy inaczej kawę przyniosłem.
0: Przyniosłeś i poszedłeś, jak to się potocznie mówi, z buta.
1: Mhm.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo. Zawsze to kilka kroków dla ciebie. Spójrz na zegarek, ile kroków zrobiłeś dzisiaj już? Na swój zegarek.
1: 7-10.
0: Na swój.
1: Ile? 972 kroki.
0: To nie wiem, ja nigdzie nie wychodziłem, mam 1000 ponad. Okej. Okay. 11 po 7 teraz o tym, co nowe, co dobre w Radiu SK2, bo przecież możecie na te nówki sztuki świeżynki głosować w naszej liście przebojów Gorąca Polska 20. Dziś środa, więc jeszcze jutro i pojutrze przez cały dzień możecie głosować, a wieczorem to Łukasz Zuńczyk układa wszystko w jedną logiczną całość i prezentuje wam na antenie, co żeście wybrali.
1: Łyk kawusi.
0: I mów.
1: sk2.pl i tam głosujemy. Plusik, jeżeli coś się podoba, minusik, jeżeli się nie podoba. I dzisiaj ten przekaz podprogowy puszczamy.
0: Dobrze,
1: wam.
0: A które miejsce to jest
1: numer 6 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Oskar Cyms, bez końca, jak się wam spodoba ten kawałek, to Oskar bardzo prosi o plusiki.
0: My wiemy, że wy go tego lubicie. Zawitaj.

0: Kupicha Piotr, bo szukałem w głowie nazwiska, bo mam film napisane tutaj na monitorze, ale to przecież Piotr Kupicha śpiewa, tak?
1: Znacie się tyle lat.
0: No właśnie, tego. Ale no bo miałem film, je zamroczyło jakoś tak, wczesna pora jeszcze, 17 po 7, ale oczywiście Piotruś, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Za chwilę Sarsa, tymczasem znowu konsekwencje rozpoczęcia roku szkolnego.
1: Tak, a że dzisiaj dzień dużego, no to o dużym porozmawiajmy. Marcin Możdżonek, pewnie kojarzycie.
0: Bardzo wysoki, 2,15 chłop ma chyba.
1: Siatkarz, nasz były mistrz chyba świata, tak się zdarza. Obecnie w politykę się bawi. Pan Marcin Możdżonek wrzucił do internetu zdjęcie, jak odprowadza syna do szkoły.
0: No.
1: I wrzucił sobie te zdjęcie z synem, jak stoją sobie przed szkołą. Syn, żeby no, dosięgnąć tatusia mniej więcej.
0: Nawet nie tak, patrzę na zdjęcie dokąd mu sięga?
1: Do pachy.
0: Do końca teraz. Krawatu. No tak, do pachy.
1: No mniej więcej do pachy, prawda? Ale musiał jednak wejść na parę stopni tam, wiesz, przy wejściu do szkoły.
0: Na parę schodków musiał
1: wejść. Parę schodków musiał zdobyć, żeby...
0: No bo to jest szkoła. Nie, dobrze powiedziałeś stopnie, bo to jest szkoła. Jeszcze dobrze się nie zaczęła, a syn zdolny już zdobywa stopnie.

0: 25. Pam, pam, pam. Po siódmej. Po siódmej. Szybciutko się zbieramy i słuchamy, co inni mają do powiedzenia, bo są cały czas telefony na 726-826-826. O czym dzisiaj rozmawiamy, Jarzonku?
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest fajne, jak jest duże.
0: I tak.
2: Dobry. Najlepszy duży to Krzysztof się kłania.
0: Cześć.
2: Najlepszy duży, bardzo duży to wygodne łóżko. Mhm. Wtedy można się dobrze ułożyć z żoną. Pozdrawiam.
1: No, a jak jeszcze między żoną a tobą na tym dużym łóżku wląduje dziecko, no. I wiem to z własnego doświadczenia, co jest z tymi dziećmi? One zawsze w poprzek muszą
0: dzieci
1: leżeć.
0: Dzieci nawet jak są małe, ale lądują w łóżku, to są duże.
3: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: I po reklamie.
14: Przejazd przez Szczecin nie należy do łatwych zadań. Kierowcy teraz dłużej stoją m.in. na Granitowej i na Krygiera. Noga z gazu na Batalionów Chłopskich przy dojeździe do ronda Ułanów Podolskich. Zwalniamy też na Gdańskiej. Uważajcie w centrum na Matejki i na Bałki. Dłużej postoicie też na Niemierzyńskiej i na Wszystkich Świętych. Na termometrach dziś w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni Celsjusza. Przewaga chmur, ale promienie słoneczne też się pojawią. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
15: 7.30, news SK2, Anna Łobocka. S7 w Świętokrzyskiem zablokowana w kierunku Krakowa. W Łączynie koło Jędrzejowa bus zderzył się z samochodem dostawczym. Łącznie autami podróżowały 4 osoby. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej. Miliony unijnych euro dla Polski. To po przełomie w sprawie zwrotu pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Decyzja zapadła wczoraj podczas posiedzenia unijnych ministrów obrony. Polska dostanie w przyszłym roku łącznie około 430 milionów euro. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciw obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów. To osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej esklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj z okazji Dnia Ceuty zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.

0: Także wamy jeszcze, jak 5 minut temu wstaliśmy. 7:38.
1: Uważaj!
0: Uważam.
1: Jesteś w ukrytej kamerze. Pamiętasz, był taki program.
0: Tak. To teraz tak może być pod każdym bankomatem. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje takie zmiany, że musi być nagrywane wszystko.
1: Tak.
0: Żeby nie można było, wiesz, nielegalnie niczego robić. I też, uwaga, hit, sensacja, niedowierzanie, twarzy nie będzie można zakrywać pod bankomatem.
1: Czyli będziesz musiał się szczerzyć i wyciągać pieniążki. Będziesz musiał udawać, że ci się to podoba, co wyciągasz.
0: Tak, oni to wszystko będą nagrywać, oglądać i śmiać się z nas.
1: Tak, bo to będzie jedna wielka żenada, jak oni zobaczą, ile ja z tego bankomatu wyciągam. SK2.
0: No i mandaty za zasłanianie twarzy, a my właśnie po to będziemy robić, żeby nas nie rozpoznali, że te 20 zł tak, wyciągamy.
1: Wyciągasz 20 zł i 50 na mandat, bo sobie zakryłem chustką ryjka.

0: Promieniejesz, możesz powiedzieć do takiej osoby z tego zdjęcia, o którym śpiewa Kasa w tym utworze. 12 minut do 8 nowe trendy.
1: Tak, i to bardzo dobra informacja dla mnie, dlatego że ja przygotowuję się do urlopu w przyszłym roku akurat.
0: Już się przygotowuję. No to jest, idealnie na 2027.
1: Pędzel już kupiony, prawda, już niedługo będę tą tackę na farbę kupował i tak dalej. Mhm. I posłuchajcie, będę malował mieszkanie, a tu się okazuje, że jak będziemy malować mieszkania w 2027 roku? Otóż paleta kolorystyczna wnętrz, tak twierdzą eksperci, pogłębia się. Odchodzimy od dominacji beżu na rzecz barw takich jak śliwka, ochra, bordo i granat.
0: Ale jak to jest trend na 2027?
1: Przyszły rok.
0: Przyszły rok. To do mnie on dotrze dopiero w 2030, jak mi żona po raz trzeci przypomni, że 3 lata temu miałem robić remont. Eska.

Jak to co? No trzeba mijać klocki, które na tej podłodze leżą. Kto ma dzieci, ten wie, że do niego należy tylko kawałek podłogi. Ten właśnie pomiędzy klockami. 5 minut zostało do godziny 8. Po godzinie 8 gramy w Państwa miasta. Już teraz można się zgłaszać, moi drodzy. 7268 26 826. Pod tym numerem czekamy na SMS-y od Was. Messenger też do Waszej dyspozycji. Tam też można się zgłaszać, tylko zostawiacie wtedy swój numer telefonu do siebie. A jak się dzisiaj zgłaszamy? Patrzę sobie w kalendarz. No i mamy Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No

0: reklama.
1: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.sa.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. I po reklamie.
7: Z dobrym nastrojem po raz kolejny kłaniam się nisko. Witajcie, z tej strony Mateuszy Tomaszewicz. Jednak nie mam dobrych informacji dla kierowców, którzy chcieliby szybko przejechać z punktu A do punktu B, bo stoicie na Okulickiego i na Kusłońcu. Zwalniamy też na Taczaka i na Sosabowskiego. Noga z gazu na Wszystkich Świętych i na Chopina. Ciasno jest także w rejonie Jana Skolna oraz przy Emilii Plater. Na termometrach mamy aktualnie 16 stopni Celsjusza. Dziś przewaga chmur, ale padać nie będzie. Spokojnie, promienie słoneczne też się pojawią.
8: Jest ósma, News SK2, Anna Łobocka. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. Do tego liczenie szabel i układanie relacji po podziale w PiS. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. Rusza dziś o 11. Czym będzie żyła polska polityka przez najbliższe 3 dni? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
9: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiS-ie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
8: Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety nie udało się uratować 15-latka potrąconego w piątek przez samochód w Zadrożu w Małopolsce. Sprawca uciekł, nie udzielając chłopcu pomocy. W niedzielę został zatrzymany, usłyszał już zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
10: Dlatego, że no już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko spowodowanie śmierci tego poszkodowanego.
8: 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem chłopca. Grozi mu 12 lat więzienia. Będzie film, warsztaty i wiele innych atrakcji. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach zaprasza na dzień otwarty, mówi dyrektor obserwatorium Dominik Pasternak.
11: Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity.
8: Planetarium zaprasza dzisiaj między 15 a 19.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
8: Dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. W środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce. Sporo grania szykuje się też w Nowym Jorku. Dziś można się spodziewać dokończenia przerwanych przez deszcz spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet. Późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majchrzak, który w drugiej rundzie zagra z Valentinem Waszerotem. Wieczorem planowano także mecz Huberta Hurkacza z Benem Scholtonem.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: 3 minuty po 8, dzisiaj ten dzień pozyskiwania talentów światowy, nie?
15: I tak się pytaliśmy was właśnie do państw miast, jakie wy macie talenty. Ja się zastanawiałem, jaki ja mam talent.
14: Masz,
15: Mam talent. Mam taki talent, na przykład mam taką umiejętność zmęczenia się bez robienia czegokolwiek.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Ja po prostu jestem męczący typ.
14: Okej, okay, masz też talent do otwierania lodówki o 2 w nocy.
15: Też.
14: Tak,
15: też.
14: Żeby żona nie usłyszała.
15: Nie, ona ma talent, ona zawsze
14: ma,
15: słyszy.
14: Tak? Zawsze słyszy.
15: Odkręcam słoik z majonezem, patrzę za siebie, patrzę, ona stoi przy mnie już. Mój anioł stróż.

0: Jak ciebie nie było, to Sylwia Grzeszczak poczyniła ten nowy utwór. Podoba ci się?
1: Bardzo mnie się podoba. I jakie piękne ma nazwę. Mango.
0: Mango.
1: Tak jak lody.
0: Tak jak tyle zakupy.
1: Na przykład.
0: 10 minut po 8.
1: I uważajcie na aplikacje randkowe. Jak chcecie kogoś poznać, to raczej w realu, a nie przez ten smartfona, bo można się nieźle przejechać. Tak jak pani pewna.
0: Z Trójmiasta.
1: Z Trójmiasta, która poznała przez aplikację randkową pana pewnego. I później się okazało, że ona go zaprosiła do siebie na chatę.
0: Mieszkali razem, nie?
1: A z chaty wyparowało biżuteria o wartości 50 tysięcy złotych.
0: Także...
1: Pana capnęli, prawda, oskarżyli go, no i będzie miał teraz nieprzyjemności. I tak to się kończą randkowanie przez internet.
0: Nie zawsze, ale ogólnie trzeba uważać na te internetowe miłości, bo to zmora wszystkich związków w dzisiejszych czasach. W aplikacji przesuwają w prawo, a majątek podkradają na lewo. Eska.

0: Taki duecik na antenie Radia SK2, 16 po 8 pora na kolejny duecik do wygrania czegoś fajnego.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Tylko jedyny problem jest taki, że z tego duetu jedna osoba wygrywa, a
4: prezent marzeń,
0: główną,
4: a druga osoba wygrywa prezent od Radia SK2, czyli więc konie, każda wygrywa.
0: Różne rzeczy się wygrywa po prostu, o to chodzi. Asia, Łukasz, cześć.
5: Siemanko.
6: Siemanko.
0: Jesteście w komplecie, super. Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto w ten sposób ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Jasne. Powodzenia, Łukasz.
6: Również powodzenia.
0: Ja, i również jasne, tak?
4: No to jak.
0: Dobrze, Asia zacznie.
4: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: W prawo. Koło naprawione, zobaczcie jak chodzi.
0: Nie
4: teraz.
0: Chwal dnia, bo wiesz, koło naprawione.
5: Dzisiaj naprawione.
0: A tu buch, znowu się zepsuje. Litera ostatnia zdradliwa alfabetu.
4: Wow, literka Z.
0: Litera Z, 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Zambia.
4: Miasto.
5: Zamość.
4: Znana postać.
5: Zorro?
4: Roślina?
5: Złocień.
4: Kolor?
5: Złoty.
4: Zawód?
5: Zegarmistrz.
0: No zaliczymy tego zegarmistrza.
4: Tak, przecież
0: jeszcze
4: na bardzo dużym tym, ale tak jest. Szósteczka
0: co
4: jest.
0: Co to złoczyn?
4: Nie złoczyn, tylko złocień.
0: A złocień, ja usłyszałem
4: to
0: złoczyn.
4: To jest taki zły cień.
0: Złocień,
4: ale roślina,
0: to jest roślina,
4: no.
0: Jak tak. Ona wygląda? Kwiatek taki.
4: No, różowa.
0: No dobra, różna, pewnie, różne kolory ma, bo
4: nie
0: ja
4: wiem,
0: tu widzę.
4: Biało jakaś. Nie, no jest złocień, oczywiście, dobrze, że jest złocień, dobrze zaliczamy, jest,
0: Asia,
4: wszystko dobrze,
0: sześć. Na szóstkę jesteś dzisiaj, w drugi dzień roku szkolnego. W drugi, tak, dobrze mówię. Dobra, Łukasz.
6: Halo, tam poległem. Halo, tam poległem przy jednym.
0: Co jesteś?
4: Ty, o, Łukasz,
6: ja
4: podobno...
6: poległem przy jednym.
4: Ale spokojnie, Łukasz, ty jeszcze nie odpowiadasz, jeszcze ci literę nie wylosowaliśmy.
6: Aha,
4: to a to ty mówi...
0: Dobrze, że to jest tak zrobione, że wiesz, że najpierw jeden odpowiada, później drugi. Dobra, Łukasz, spokojnie, w prawo, w lewo kołem?
6: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo.
4: To jest ciekawe.
0: Teraz będziesz miał 20 sekund i dla ciebie będzie inna literka. Zobaczymy, na jakiej się koło zatrzyma. Chyba, że zatrzyma się... Prawie na tej samej się zatrzymało, ale nie. Joker. Joker dla ciebie, więc możesz wybrać sobie literę.
4: Sam sobie
0: z
4: wybierasz.
0: Pominięciem litery Z, bo Z miała Asia.
6: Tak jest.
4: Czyli co wybierasz?
6: Literę B.
0: B. Druga litera alfabetu. Litera B. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Belgia.
0: Miasto.
6: Brukela.
0: Tytuł filmu. Nie wiem, czy powiedziałeś tytuł filmu, czy coś pod nosem mówisz.
4: Głośny wyraźnie.
6: Myślę.
4: Taki...
6: The Holder.
0: Jak?
6: The Holder.
4: No dobra, ja myślałem, że...
6: A nie, Beverly Hills, przepraszam.
4: Beverly Hills, dobra, okej, zaliczam. Beverly Hills zaliczam, nie wejdzie.
0: No ale wiem, czemu zaliczasz,
4: Czemu zaliczam?
0: No bo policzyłeś, ile ma Asia i widzisz, ile ma Łukasz.
4: Myślisz, że ja tak szybko liczę? Co ty?
0: Chciał ci dać trzy na szynach po prostu, wiesz?
4: No.
0: Łukasz, Jarząbek chciał ci dać trzy na szynach.
4: Dobra, truja ode mnie, masz.
0: Masz trzy na szynach, Asia ma sześć, więc do Asi trafia prezent marzeń o wartości 500.
5: Dzięki.
4: A do Łukasza trafiają prezenty oczywiście od Radia SK2. No i tak my się tutaj bawimy, moi drodzy, codziennie po godzinie 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Gorąca para polskiego show biznesu ostatnich dni to oczywiście Michał Wiśniewski i Mandaryna.
1: Tak, Michał Wiśniewski ma płomienne włosy, pomiędzy nimi płomienna miłość, więc jest gorącą
0: Wrócili
1: parą,
0: do
1: tak.
0: siebie po latach. Są też nagłówki w internecie, że podzielili się już radosną nowiną po powrocie.
1: Coś tam się rodzi.
0: Coś tam się rodzi. Nowy utwór, wszystko w swoim czasie, ma na dniach zostać wydany, więc oczywiście czekamy na niego. Ale my też spoglądamy na naszą stronę, bo też opisujemy relacje Mandaryny z Michałem Wiśniewskim, ale też ich bolączki. Na tak. sk2.pl o czym poczytamy?
1: Mandaryna narzeka na bolesne ślady. Po treningach w Tańcu z Gwiazdami, bo się przygotowuje do Tańca z Gwiazdami, jak mówi, zainwestowała w plastry i tu jest cytat z Mandaryny. Ja mam cały kontener plastrów, naprawdę. Mam plastry na plastrze. Polecam, takie silikonowe, gdybyście sobie zrobili mocne odciski, świetne plastry, bo naprawdę dają radę te plastry.
0: No i naszym zdaniem, zamiast kupować kontener plastrów, Mandaryna powinna wziąć po prostu z Michałem Wiśniewskim ślub.
1: I to jak najszybciej! Jak najszybciej! Bo do wesela się zagoi.

0: Reklama. Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: I po reklamie.
10: Pierwsze dzwonki już w szkole za nami, uczniowie wrócili do szkół i widać to po ulicach Szczecina, po ruchu na ulicach Szczecina, ponieważ nadal dłużej stoimy na ulicy Gdańskiej, ciasno może być przy Moście Długim. Uważajcie też przy trasie zamkowej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni Celsjusza. Dziś przewaga chmur, ale parasolki zostają w domu, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Miłego!
11: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny pożar w Pabianicach. Nie żyje jedna osoba. Ogień pojawił się w nocy w komórkach lokatorskich przy ulicy Wspólnej i zagrażał pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu. Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej. Za niespełna miesiąc Kraków znów będzie wybierał prezydenta. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. 6 najważniejszych uczestników wyborczego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej informacji na se.pl. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.

0: 23 minuty zostały do 9, to oczywiście grupa Kombi w Radiu SK2. My tutaj powrót do przeszłości musimy uskutecznić, więc czekam na sygnał. Oto i on.
1: No to cofamy się. Cofamy się, moi drodzy, w czasie dzisiaj do pięknych lat 2017.
0: 2017, jak to brzmi? Dobra, 3 plus 6 to jest 9. 9 lat temu i w ogóle nie u nas się coś działo, ale też ciekawie.
1: Ale się działo.
0: Posłuchajcie.
1: W szczeluści archiwum naszego wygrzebaliśmy taki oto tajemniczy tytuł. Uwaga. Dostali mandat za oddawanie moczu do morza. Astronomiczna kara we Włoszech.
0: Dwóch turystów zostało ukaranych niezwykle dotkliwymi mandatami. W środku nocy, gdy wracali z imprezy, postanowili zatrzymać się na plaży i udać się za potrzebą do morza, pisał 2 września 2017 roku portal o2.pl.
1: Obaj mężczyźni otrzymali mandaty w wysokości ponad 3000 euro, czyli około 14 tysięcy złotych. Nie wiedzieliśmy, dokąd pójść. Wszystkie bary były już zamknięte. Myśleliśmy, że nikt nas nie widzi, a zrobienie tego w morzu wydawało się najbardziej naturalne, komentował jeden z mężczyzn.
0: Myśleli, że ich nikt nie widział, a tu jednak ktoś ich widział. Chłopaki wpadli wręcz na gorącym uczynku.
1: No może nie na gorącym, ale na pewno na ciepłym.

0: Ja chcę, panie szefie, ja chcę więcej.
1: A, od szefa chcesz więcej, ale od słuchaczy też masz więcej, bo są pytania, prośby od nas. Znaczy od was.
0: Telefony są, tak?
1: Tak.
0: Wysłuchamy? Dawaj.
2: Dzień dobry. Słucham państwa radia od 3 lat i chciałam się zapytać, co trzeba zrobić, co muszę zrobić, żebym mogła wkręcić mojego brata. Dziękuję. Czekam na odpowiedź.
0: Pytanie zrozumiałem, odpowiadam.
1: Proszę.
0: Są dwie opcje. Można na przykład brata złapać za rękę i chodzić
1: biegać
0: dookoła. Tak, brat się wtedy zakręci. To jest jedna opcja, ale jest też opcja łatwiejsza. Można wejść na sk2.pl i tam jest taki formularz w zakładce Wygraj. Kamil Nosal wkręca w Radiu SK2.
1: Tak, nasz łysy kolega, który nie boi się używać telefonu i umie czarować tak słowem, że każdego wkręci po prostu, a efekty później słyszycie na antenie praktycznie co dzień.
0: Tak więc, droga pani słuchaczko od 3 lat, sk2.pl, tam proszę kierować swoje kroki i się zgłaszać i być może Kamil Nosal wybierze pani brata do wkręcenia, jeżeli jest, ma dobrego gwinta oczywiście, prawda?
1: On ma gwinta.
0: Ma
1: gwinta, widziałem, chodzi z gwintem cały czas w kieszeni, nie rozstaje się z nim.
3: SK2.
1: Znaczy Nosel czy brat?
0: No brat musi mieć dobrego gwinta.
1: A brat musi, tak. To brata nie znam tej pani. Wiem, że Nosel ma gwinta, bo to jest gwint zewnętrzny i wewnętrzny, wiesz?
0: Zaś to wszystko wytłumaczy.

0: Jak to będziesz świętował mi teraz, powiedz, ten dzień dużego rozmiaru? Idziesz do sklepu szukać kolejnej XXXXL?
1: Absolutnie nie, ale dużego kebaba chętnie dzisiaj uczczę.
0: Na przykład. Jakiś duży obiad z trzech dań na przykład złożony można
1: bo
0: też...
1: Bo dzisiaj, moi drodzy, mamy dzień dużego rozmiaru, prawda? Tak.
0: Ty powinieneś w ogóle docenić miejsce, w którym pracujesz.
1: Że to tutaj?
0: Tak, to tutaj.
1: SK2?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: To jest jedyna SK, w którą wchodzisz.
2: SK.

0: reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena na wchodzące od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
0: I po reklamie.
8: Szczecińscy kierowcy nadal płynnie nie przejadą w rejonie Emilii Plater. Tam od wczoraj trwa nowa organizacja ruchu i przebudowa, więc warto uważać. Zwalniamy na Szczenieckiej Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Uważajcie też w rejonie Bogumińskiej. Na termometrach mamy aktualnie 17 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Dziś ciśnienie jest na stabilnym średnim poziomie, a parasolki zostają w domu, bo w Szczecinie bez opadów.
9: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nocna eksplozja w Niemczech. Do wybuchu doszło na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Jak ustaliła policja, w budynku eksplodował nieznany przedmiot. Na stacji uszkodzone zostały okna. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana. Pilot sam zgłosił się na policję. Wszystko po tym, jak w Tarnobrzegu zerwał śmigłowcem linię energetyczną. Chodzi o 56-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, mówi Agnieszka Wilk z policji.
10: Z naszczyną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
9: Zerwana linia energetyczna była wyłączona z użytkowania ze względu na prowadzone prace. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Posła na dzisiejszym posiedzeniu zgłosi klub Rozwój Plus, stworzony przez dawnych polityków PiS z Mateuszem Morawieckim na czele. Te informacje potwierdził w rozmowie z Markiem Balawajdrem poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
11: Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
12: A rozmawiacie z klubami, żeby poprzeć waszego kandydata?
11: Najpierw trzeba zgłosić.
12: Z innymi, no tak, ale to...
11: I oczywiście będziemy rozmawiać. Tak, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
9: Polityk nie wykluczył również wspólnych list z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
0: SK2 News, Szczecin.
8: Mateusz Tomaszewicz. Od 26 czerwca do 1 września ratownicy medyczni byli wzywani aż 36 tysięcy razy. Tak wygląda statystyka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, która podsumowała wakacje.
13: W tym czasie pomocy udzielaliśmy najczęściej w przypadkach zasłabnięć, utraty przytomności, urazów, w tym m.in. głowy i kończyn.
8: Mówi Natalia Dorochowicz z WSPR w Szczecinie. Kluczewia Stargard odpada z Pucharu Polski. Trzecioligowiec przegrał z Pogonią Siedlce 2-3. Bramki dla ekipy ze Stargardu zdobyli Melo i Jefimenko.
14: 9:02 na zegarach, tutaj Radio SK2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry i dobrze się składa, bo ja czekam dzisiaj sobie na paczkę, a tu kurier od Krzyśka Zalewskiego. No to trzeba wpuścić, po co ma czekać?
15: No to gramy.

0: Dobrego polskiego rocka. Human i Polski, gramy wam w Radiu SK2. No, mocno swoich rodziców zaskoczył też 15-latek z Kępna, tak mocno rockowo. Weekend chłopak bez ich wiedzy wybrał się na przejażdżkę luksusowym Mercedesem Maybachem, wartym ponad 1,5 miliona złotych. No i jak łatwo się domyślić, wjechał nim w barierki na ekspresówce. Nastolatkowi nic się nie stało, auto rozbite, ale nikomu innemu też krzywdy nie zrobił, bo to była noc. Sprawa jednak trafi do sądu rodzinnego. Ja muszę przyznać, że chłopak miał naprawdę wielkie szczęście, bo próbując zabić wakacyjną nudę, udało mu się nie zabić siebie tak przy okazji.
1: SK2.

Ten wehikuł czasu zaczniemy od cytatu z autora tekstu pewnego wielkiego przeboju Anny Jantar, czyli Bogdana Olewicza. Pomysł tej piosenki był taki, aby stworzyć próbę realizacji także dźwiękowej i aranżacyjnej nagrania w amerykańskim popowym stylu. Z dużym aranżem, z bardzo ładnymi pogłosami, chórkami. Tam wszystko miało być dopieszczone i coś takiego się stało. Mowa o utworze Moje jedyne marzenie, do którego melodię napisał Jarosław Kukulski. Czy faktycznie udało się oddać muzycznie tego amerykańskiego ducha popu? Posłuchajmy. Anna Jantar już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK2, BRO i Wychowany w Polsce. Za nami kawałek tym bardziej robi wrażenie, jak człowiek wie, że Jakub wraz z ekipą pokonali 7000 kilometrów w 3 tygodnie, żeby nakręcić teledysk i zajrzeć do dosłownie każdego naszego województwa. Wszystko po to, by pokazać, że naprawdę warto zwiedzać nasz kraj, bo wszędzie znajdzie się coś ciekawego. Bardzo polecam zerknąć, a jak chcecie docenić ten kawałek, to sk2.pl, klikacie tam w ikonkę serduszka i oddajecie głos na BRO w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: I po reklamie.

0: Tu Twoje Radio, budka suflera, tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2. Gramy Wam najlepsze polskie hity. A czego najchętniej z głośników słucha jeden z wokalistów budki suflera, czyli Krzysztof Cugowski, którego słyszymy teraz na antenie. No, przede wszystkim brzmienia bluesowe i soulowe, co też czasem słychać w jego solowych projektach. Bardzo chętnie opowiadamy Wam o polskiej muzyce. To absolutnie się nie zmienia. Przed nami newsy punktualnie o godzinie 10.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
1: I po reklamie.
6: Nad Szczecinem nieco więcej promieni słonecznych. Niestety uczniowie już nie mogą wyjść na zewnątrz, siedzą w szkolnych ławkach, ale jeżeli wy, drodzy słuchacze, możecie i macie taką możliwość, to warto wybrać się na spacer. Na termometrach mamy 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś jeszcze pojawią się chmury, ale padać z nich nie powinno. Ciśnienie na stabilnym, średnim poziomie. Kierowcy, wy teraz nieco dłużej postoicie przy Emilii Plater. Zwalniamy też przy dojeździe do trasy zamkowej.
7: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Jest przełom w sprawie morderstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Policja zatrzymała mężczyznę, który może być sprawcą, ale nie zdradza na razie więcej szczegółów. Przypomnijmy, ciało 49-letniej kobiety znalazł w piątek po południu w lesie koło osiedla Żabieniec Przechodzień. Do sprawy będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy, mówi rzecznik MSZ-u. To po wypadku autokaru w Egipcie, w którym zginęło 16 osób, 28 zostało rannych. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia?
8: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. Trzy tygodnie temu w prowincji Ismailla zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
7: Studenci nie mają gdzie mieszkać. Tak wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. O szczegółach Aleksander Różkowski.
9: Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
10: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
9: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
11: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3 tysiące nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
9: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
7: A nowy rok akademicki rusza 1 października.
1: SK2 News, Szczecin.
6: Mateusz Tomaszewicz, sezon nad Bałtykiem był udany, tak twierdzą przedsiębiorcy, a w wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenia.
12: Sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
6: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Testowy autobus elektryczny wyjechał dziś na prawobrzeżne ulice Szczecina. Niskopodłogowy pojazd o seledynowo-czarnej kolorystyce będzie woził pasażerów do 12 września.
0: Ja pamiętam te czasy, jak się żartowało, że student je chleb posmarowany nożem. Ja widać, no niewiele się w tej kwestii zmieniło. Za to u nas, słuchajcie, na bogato zespół Bajm, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło. Ich usłyszycie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. No.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Bogacz i od zespołu Hurt, tu Radio SK2, a ja teraz o innej załodze, załodze Z, czyli złodziei. Ruszył proces szajki z Podlasia, która kradła, no jak to ładnie nazwali w informacji, żywy inwentarz, słuchajcie, czyli byki i krowy. Podjeżdżali na pastwiska, jak nikt nie patrzył, to ładowali zwierzaki do wana, a potem sprzedawali paserom. Straty oszacowano na 50 tysięcy złotych. Złodziejom grozi do 10 lat więzienia. To może tak, żeby mieli nauczkę, żeby te karę też odbyli wciśnięci razem do wana na przykład, ja myślę, że mućki i byczki ucieszyłaby taka sprawiedliwość. SK2.

0: czasu, jak wejdziemy na ten falochron. Zespół Emigranci na falochronie w Radiu SK2, chociaż no wiadomo, że nie wolno absolutnie wchodzić, bo czeka nas mandat, a może nawet jakaś czarna dziura czy materia. A z tą czarną materią jest tak, że naukowcy z amerykańskiego Stanford ogłosili, że dostali sygnał z kosmosu, że takie rzeczy mogą sobie latać tam gdzieś w przestrzeni, że czarna materia gdzieś tam jest. I to jest, słuchajcie, wielka naukowa sprawa, tylko że naukowcy muszą jeszcze potwierdzić, czy ta czarna materia w kosmosie to ta sama, którą każdy z nas ma w swojej pralce w domu. Wiecie, to ta, co pożera nam skarpetki po każdym praniu.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin

0: ich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Zawsze tytuł tego hitu od zespołu Warrix Manx i Kasi Stankiewicz był mocno zagadkowy. Przed epoką wstydu, tak ta piosenka się nazywa, ale ja się pytam, jakiego wstydu? Niech się wstydzi ten, kto widzi. Niech się nie wstydzi ten, kto usłyszy newsy punktualnie o godzinie 11, bo to przed nami w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia.

0: wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
1: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: To będzie ostatnia reklama.
4: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
10: I po reklamie.
11: W końcu śmiało można powiedzieć, że przejazd przez Szczecin o tej porze nie sprawia problemów. Płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B. Jednak przypominam o tym, że uważamy na Staniecki, Wilczej i Przyjaciół Żołnierza. Nieco dłużej postoicie też przy Emilii Plater. Tam wprowadzono wczoraj nową organizację ruchu. Na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza. Nieco więcej nadal promieni słonecznych. Chmury też się pojawiają, ale bez opadów w Szczecinie.
12: Jest 11, news SK2, Anna Łobocka. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek wyjaśnienie niebezpiecznego zdarzenia w niemieckim Augsburgu. Do eksplozji granatu doszło w przejściu wewnątrz głównej stacji kolejowej. To jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w Bawarii na południu Niemiec. Najnowsze doniesienia z Augsburga zbiera nasz reporter Michał Rawa.
13: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
12: Najnowszy komunikat policji mówi o tym, że podejrzany kolejny przedmiot znaleziony przez policję już po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Dworzec został właśnie ponownie otwarty. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową, został w nocy przesłuchany. To nasze najnowsze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Zginęły 4 osoby. Ze szczegółami nasz śląski reporter Przemek Kopiejka.
14: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
12: Katastrofa w Turcji. Zderzyły się tam 2 statki handlowe. Do wypadku doszło w nocy na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Z jednym ze statków nie ma kontaktu. Trwa akcja ratunkowa. Obie jednostki płynęły pod turecką banderą.
10: SK2 News, Szczecin.
11: Mateusz Tomaszewicz, suche krany w Dobrej do godziny 15. Powodem są prace na sieci wodociągowej. Bez wody są mieszkańcy ulic Bananowej, Borówkowej, Fantazji i Jagodowej. To będzie prawdziwy sprawdzian dla Kinga Szczecin przed startem ligi. Już 10 września w Enea Arenie rozpocznie się 14. memoriał imienia Romana Wysockiego.
15: W tym turnieju zmierzymy się z zespołami USK Praga i Zastal Zielona Góra.
11: Mówi Maciej Majcherek, trener Wilków Morskich. My trzymamy kciuki za wygranie całego memoriału.
16: Mamy 11:02, tu Radio SK2, a dziś w kalendarzu dzień pozyskiwania talentów. Może ktoś z Was odkryje w sobie nową pasję i zostanie pozyskany. Nie wiem, jak to się odbywa, ale wiem, że przed nami godzina z samymi talentami. Orkiestra Męskiego Grania Mrozu, Igo, oni przed nami. Kasia Grodzka, dzień dobry.

zegar, jaki jest. Każdy widzi, a dzięki Edycie Bartosiewicz także i słyszy. Tutaj Radio SK2, nie zegar, ma nowe podejście do szczoteczki do zębów. Zaprezentował jeden z wielkich koncernów, który produkuje różnoraki sprzęt do domu. Aż człowiek musi sobie pomyśleć, ile technologii i nowinek da się w ogóle zmieścić w tym patyczku z włoskami, którym codziennie myjemy zęby. A no sporo, bo w inteligentnej szczoteczce do zębów jest kamera uzbrojona w sztuczną inteligencję, która wykrywa niedoczyszczone miejsce i dodatkowo ostrzeliwuje te miejsca specjalnym strumieniem wody. W ogóle co za czasy. Kiedyś do zębów wystarczał po prostu kawałek sznurka, a dzisiaj potrzebujemy 16 milionów linijek kodu i technologii z NASA, żeby usunąć z jedynki resztki szczypiorku ze śniadania.

Mówi się, że z rodziną to najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciach, choć historia pewnego wielkiego przeboju zespołu Baim przeczy tej tezie. Skomponował go brat Beaty Kozidrak, Jarosław, który wraz z siostrą współtworzył ten zespół, a słowa napisała sama Beata. Letni przebój zajął drugie miejsce w konkursie debiutów podczas festiwalu w Opolu w 1978 roku. Przed nami Piechotą do lata i zespół Baim.

0: To nowość od Wiktorii w Radiu SK2. Co mi tam? I tak samo chyba powiedział 42-letni mieszkaniec Mławy, który zapalił papierosa w toalecie samolotu lecącego z Polski do Egiptu. Na lotnisku oczywiście już czekały na niego służby. Teraz pan będzie musiał zapłacić słony mandat, bo 500 euro to prawie tak jak z tym dymkiem puścił też i kilkaset euro. Bardzo łatwo mu przyszło.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
3: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play. Wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Widzieliście, że Edyta Górniak dostała piosenkę od Kylie Minogue? Taki prezent nasza piosenkarka otrzymała w 96 roku. Singiel nosił nazwę Love is on the Line i został wydany w 4 wersjach. A nie byłoby to możliwe, gdyby rok wcześniej nie ukazał się świetnie odebrany debiutancki album Dotyk. A za nami singiel Dotyk z tejże właśnie płyty. Taka garstka ciekawostek dla Was tuż przed południem. Przed nami newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Teraz

0: polskie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2+1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
4: I po reklamie.
5: Pierwsza część środy za nami. Niespełna za godzinę rozpoczną się pierwsze powroty z pracy oraz ze szkoły, więc wtedy warto uważać na ulicach Szczecina. Teraz jeszcze płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B, jednak warto zdjąć nogę z gazu na Kusłońcu i na Okulickiego. Dzisiaj w Szczecinie padać nie będzie, więc to jest na pewno dobra informacja. Na termometrach 21 stopni Celsjusza. Jedynie co to uważamy na ciśnienie, które jest na stabilnym średnim poziomie. Miłego dnia.
6: Jest 12 News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zatrzymano go obok miejsca zbrodni. W rękach policji jest 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało 49-latki. Ofiara wyszła na spacer z psem. Więcej wie Mateusz Chłystun. Jak doszło do zatrzymania?
7: 19-latek sam przyszedł do lasu, w którym wcześniej miał dokonać zbrodni. To miejsce obserwowali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. Odpowiadał rysopisowi wytypowanemu wcześniej na podstawie monitoringu z okolicy. Miał ze sobą plecak, a w nim prawdopodobne narzędzie zbrodni.
8: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogły zostać pozostawione przez krew.
7: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Według śledczych może on mieć związek z jeszcze jednym napadem, do którego doszło w ostatnim czasie. Tymczasem wiele wskazuje na to, że zamordowana w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla 49-latka była przypadkową ofiarą.
6: Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu maltańskim. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi. Trwa protest obrońców osiedla. Na miejscu duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
9: Raz, dwa, trzy, cztery. Presąpują do cholery.
10: Eksminowanie ludzi na ulicę. W kraju, który jeździ na wyloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal.
6: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Szczecinek pyta, co z egzaminami na prawo jazdy. W mieście ma powstać 19 już rondo. Zostanie przez to tylko jedno skrzyżowanie ze światłami, a to niesie spore ryzyko związane z egzaminami.
11: Jednym z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Więc to jest ważny element, żeby takie skrzyżowanie było w mieście, w którym odbywają się egzaminy.
6: Mówi Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Budowa ronda w centrum Szczecinka dopiero się skończyła, a kolejne na wylocie jest już w budowie.
4: SK2 News, Szczecin.
5: Mateusz Tomaszewicz, 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie, podwaja możliwości operowania robotem Da Vinci. Do pracy z innowacyjnym systemem wykwalifikowano dwa nowe zespoły chirurgów i urologów.
12: Teraz będzie krócej się oczekiwało na operację. Więcej osób na pewno z niej będzie mogło skorzystać.
5: Mówi Marcin Górka, rzecznik placówki. Przerwa technologiczna w fabryce wody potrwa do 15 września. W środku przeprowadzane są prace serwisowe czy konserwacyjne. W tym okresie można jednak korzystać z basenu sportowego, strefy spa, saunarium czy edukatorium.
13: Dostałem ciasteczko z wróżbą od Kasi. Zostawiła mi tutaj na pożegnanie, jak wychodziła ze studia.
14: No i otworzyłeś już?
13: Nie, dopiero otwieram, poczekaj. Wiem, że też jesteście ciekawi, co tu jest napisane. Takie niespodzianki są fajne, powiem wam. No, uwaga! Każdy wysiłek ma znaczenie. No to w takim razie, cokolwiek teraz robicie, czymkolwiek się teraz zajmujecie, pamiętajcie, to ma znaczenie, robicie to na medal, jesteście w tym najlepsi.

0: a ty owoce naszej pracy zerwie szef. A potem my będziemy widzieć kolejne zera na koncie, piersi bałkanica.
1: Bałkańska w żyłach płynie krew.
0: Kowalski, witajcie w SC2.

0: Nasza wróżka kłamczuszka Magda FM Westy2 i jej kłamstewko, a teraz Kamil Noselek, który też lubi kłamać i to jak dziecko Westy2.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
3: Tak.
2: Przetrawiona Iwona internetka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
3: To znaczy, co mam nauczyć dziecko?
2: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie to bio zutylizować.
3: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
2: Nie, my mówimy o tym, inaczej, proszę pani, tak. Pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, tak, proszę pani, wyrzucić do bio.
3: No to proszę wyrzucić do bio.
2: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
3: No dobrze, to to co, ja mam zabierać to jedzenie?
2: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie zrzuci do woreczka i
3: na
2: później...
3: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
2: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocia, proszę pani, do kieszonek dawać.
3: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
2: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
3: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
2: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
3: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
2: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
3: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
2: A do woreczka?
3: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
2: Proszę pani, to jest
3: pani
2: kwestia, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
3: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież ja nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
2: I tak źle, i tak niedobrze. I jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
3: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy. Takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
2: Proszę pani, to może Paweł by nauczył.
4: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
3: Czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam.

0: Najlepsze również o tej porze duet, który naprawdę zrobił nam niezłą końcówkę lata. Romantyczną. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski.
1: Kto powiedział pierwszy?
0: Za chwilę Margaret.
1: W czasie przeszłym kto przełknął to i czekał

0: Wariusz Manx w SC2. No, zabijcie mnie, ale tego to nie wiedziałem. Dlaczego lepiej nie parkować pod drzewem? Taki artykuł i naukowcy tutaj tłumaczą, że gdy pada, to krople deszczu ślizgają się po tych liściach i ładują te krople, a te naładowane elektrycznie krople wody mogą szybciej uszkadzać karoserię auta. No, kto by pomyślał?
1: SK2.
0: Myślałem, że największym zagrożeniem dla auta zaparkowanego pod drzewem są gołębie.
2: Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Jak Ania Dąbrowska, zostańcie z nami ze Skąd 2, bo mam dla was po 13 fajne perełki, a za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8, 11. A teraz

0: punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
3: I po reklamie.
4: Rozpoczynamy większy ruch na ulicach Szczecina. W związku z tym warto zdjąć nogę z gazu na Mickiewicza i na Janickiego. Dłużej postoicie na Arkońskiej i na Wszystkich Świętych. Noga z gazu na Bogumińskiej i na Chorzej. Prawa część miasta tutaj uważamy na Hangarowej, na Leszczynowej, na Struga, ale także i na Wiosennej. Dziś parasolki zostają w domu, bo w drugiej części dnia w Szczecinie bez opadów. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie, a na termometrach mamy 21 stopni Celsjusza.
5: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz tam się dzieje?
6: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce. Od osób, które tutaj wspinają się na dachy, dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki. Atmosfera jest tutaj bardzo napięta.
5: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domkach mieszkało około 400 osób. Tragiczny wypadek w Unikowie pod Sieradzem w Łódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła 32-latka, gdy przechodziła przez jezdnię z dwojgiem dzieci. Okoliczności bada policja.
7: Została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
5: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów zakładu doskonalenia zawodowego.
8: Sprawdza, czy silnik osiąga pełną moc. Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, będzie na pasji wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
9: Widzę powiedzieć, na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
10: Przez to, że te samoloty elektryczne są cichsze, będą się właśnie ludzie w to iść.
11: Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę, zasięg lotu godzina.
5: A zdaniem ekspertów elektryfikacja lotnictwa powoli staje się rzeczywistością.
3: SK2 News, Szczecin.
4: Mateusz Tomaszewicz, zmniejszyły się limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Ich przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczeń.
12: Od 1 września 6463 zł i 20 groszy.
4: Mówi Karol Jagielski z ZUS-u, po ukończeniu wieku emerytalnego można dorabiać bez ograniczeń. Wczoraj karty społecznych opiekunów kotów wolnożyjących w Szczecinie straciły ważność. Aby zachować prawo do darmowej karmy czy domków, opiekunowie muszą złożyć wniosek do Urzędu Miasta o nowy 3-letni dokument.
13: Dzień dużego rozmiaru mamy i dzień poszukiwania talentów 2 września, czyli dwa takie nietypowe święta. Życzę wam, abyście znaleźli takie talenty, które sprawią, że efekty będą miały bardzo duże rozmiary. Na przykład moja żona ma talent do gotowania, a efektem jest to, że moje spodnie mają coraz większy rozmiar. W pasie.
3: 10 hitów.
14: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
13: I to takich rozmiarów hitów. A co według was powinno być duże?

0: Jak się wraca do pracy, to tak się śpiewa jak chłopaki z placu Brodzi. Wolność, kochani, rozumiemy. I jej oddać nie umiem. W SC2 oddajemy w wasze uszy najlepsze polskie hity. Kwadrans po 13. Andrew napisał, bo dzisiaj dzień dużego rozmiaru i co powinno być duże. Napisał, że duża powinna być wypłata, aby starczało na duże przyjemności. Oczywiście zgadzam się z tym jak najbardziej. To jeszcze a propos właśnie dużej kasy i dużych przyjemności, internetowa kolorowa prasa. Ile pieniędzy powinno leżeć na czarną godzinę? No i napisano, że tak na jeden miesiąc to jedną wypłatę pasowałoby odłożyć. Na dwa miesiące dwie wypłaty, a na trzy miesiące trzy. No okej, tylko mam maleńkie ale.
1: SK2.
0: Pieniądze odłożone na czarną godzinę zawsze gdzieś tam znikają, jak w czarnej dziurze.

0: biegnij.
1: Ewa Farnawest 2, ewakuacja do wehikułu czasu.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Dzisiaj programów muzycznych, tak zwanych talent show, jest bardzo wiele, prawda? Must Be The Music na przykład, Idol czy The Voice Kids, a tutaj już i Senior, i Standard również, Voice Kids. A pamiętacie takie pierwsze talenty muzyczne, show, które pojawiały się w latach, załóżmy, 90. i były one przeznaczone dla najmłodszych? Od przedszkola do Opola. O, tutaj swoje pierwsze kroki stawiały takie gwiazdy jak Sylwia Grzeszczak, Natalia Schroeder, Daria Zawiałow. Ale to były lata 90., a wcześniej... Wcześniej łowiono młode talenty na różnego rodzaju muzycznych festiwalach, takich jak festiwal w Koninie w latach 80. i tutaj na scenie śpiewał Krzysztof Antkowiak, którego usłyszeli kompozytor Krzesimir Dębski, autor tekstów Jacek Cygan, no i panowie dla 15-letniego wtedy Krzysztofa Antkowiaka napisali piosenkę. On zaśpiewał ją na festiwalu, ale już w Opolu, i numer Zakazany owoc zaowocował i przyniósł nastoletniemu wtedy Krzysztofowi popularność oraz owoce pod postacią kokosów.

0: przyjemna zadymka od Stanach w SC2 i TDITP Nowość, a maleńka zadymka była w samolocie z Polakiem w roli głównej. Facet leciał, czytam, z Egiptu do Gdańska i w Gdańsku już czekała na niego straż graniczna z mandatem. Co zrobił? Zapalił papierocha w samolocie.
1: SK2.
0: Myślał, że jak samolot leci w chmurce, to nikt się nie skapnie.
2: Reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Leroy

0: Nieśmiertelny kawałek polskiego rocka od oddziału zamkniętego Obudź się. Obudzą się jutro i to młodzi kierowcy, bo wchodzą dla nich nowe zasady. No a przecież wszyscy czujemy się młodo za kierownicą. Westy 2, szczegóły o 14 w newsach.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Dobry dzień. Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
5: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
12: I po reklamie.

0: korki i jeszcze raz utrudnienia. Teraz kierowcy muszą uważać się przede wszystkim na Mickiewicza na wysokości Traguta, noga z gazu także na Felczaka i w Alei Wyzwolenia. Uważajcie na Stalmacha, dalej na Firlika oraz na Jana Skolna. Prawa część miasta, tutaj noga z gazu na Batalionów Chłopskich przy dojeździe do ronda Ułanów Podolskich. Na termometrach 21 stopni Celsjusza, przewaga chmur, ale padać dzisiaj nie powinno. Ciśnienie nadal na stabilnym średnim poziomie.
1: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne działania służb w sprawie Zonda Krypto. Na polecenie prokuratora policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby, przekazał we wpisie na portalu X prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak dodał, podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki oraz znaczną ilość gotówki. Zatrzymani mają teraz trafić do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb, 2 osoby wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
2: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. Zostaną skierowane wnioski do sądu. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
1: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Odpowiadał też na zarzuty, że mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak dodał, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
2: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą.
1: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. 2-letni okres próbny, bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Z kursantami w Świętokrzyskiem rozmawiała Weronika Wawszczek.
3: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
4: Ogranicza nas to troszkę. Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
3: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
5: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
3: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
1: Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
6: SK2 News, Szczecin.
0: Mateusz Tomaszewicz. Kierowcy mogą korzystać z leśnego odcinka ulicy Smoczej w kierunku Starego Czarnowa. Do tej pory musieli korzystać z objazdów, które znacznie wydłużały podróż. Co ważne, ulica Smocza i Krzemienna nadal jest w przebudowie, dlatego warto zachować w tym rejonie ostrożność. Nowe godziny funkcjonowania miejskiego kąpieliska Dąbie. W związku z zakończeniem wakacji obiekt czynny będzie codziennie w godzinach od 10 do 20. Przed nami ostatnie kino na Leżakach. Jutro warto pojawić się na skwerze Romana Kurzaka. To właśnie tam o 20.30 rozpocznie się seans Trolle 1.
7: Czyli od jutra młodzi jeżdżą na nowych zasadach. Młodzi kierowcy, rozumiem.
8: Zgadza się.
7: Ty masz prawo jazdy?
8: Kierowczynie
7: też. Masz prawo jazdy?
8: Mam. Już nie jestem młodym kierowcą także.
7: No to fajnie, że jeszcze ci nie zabrali.
9: 10 hitów.
10: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
7: My mamy prawo jazdy w SC2 na wszystkie kategorie, na kategorie muzyczne, lekki pop, funk, spokojniejszy również i dance i te największe petardy, które wszyscy znają, pewniaki. Rock, wolny też za chwilę będzie. No to co, jedziemy?
11: No to...

0: Kaśka Wilk, Mezo w SC2. 20 minut po godzinie 14 i ważne, bo gramy tylko polskie hity, nie zagraniczne. I teraz bardzo ważny komunikat. Proszę schować wszystkie telefony do plecaka. Tak, telefonki wrzucamy do plecaka, bo dzisiaj pierwszy dzień w szkole bez telefonu. I wiecie co? Uświadomiłem sobie, że po raz kolejny, że dzieciństwo jest naprawdę bardzo, bardzo piękne. Że chciałbym wrócić właśnie do tych szkolnych czasów, do tego zakazu, żeby nie było telefonu. Wiecie, ile w dorosłym świecie byśmy dali za taki zakaz używania telefonu w pracy? SK2. Zwłaszcza w call center.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gry.

0: Jeżeli muzykę można byłoby zobaczyć, to właśnie tak ona by wyglądała. Perfekcyjnie, w SC2 każdy oddech twój. To jeszcze informacja. Poseł Łukasz Mejza, czy tam stracił prawo jazdy? Za to, że jechał jak szalony i uzbierał około 200 punktów karnych. Ale to było w maju. Teraz mamy wrzesień, więc o odebraniu posłowi prawka zdecydował sąd. To wszystko trwało 4 miesiące. To sąd bardzo szybko o tym zdecydował, a mówią, że wolne sądy.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: ale jazz w SC2 Samach i Vito Bambino, a za chwilę pojawi się dziewczyna, która czuje bluesa. Kinga Baryga, ona przejmuje stery i gra dla was najlepsze polskie hity po 15, o której najważniejsze sprawdzone newsy. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
3: I po reklamie.
4: Jest 15. Newsy SK.

0: 2, Jakub Konieczkowicz, trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane 3 kolejne osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto. Działania prowadzone są na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo i wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Wiesiewicza.
1: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że wątki związane z tą sprawą będą po prostu przyspieszały i informacji będzie więcej.
0: Komentuje pytany o tę sprawę rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczenie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Więcej szczegółów powinniśmy poznać za chwilę. Na 15 zaplanowany jest briefing ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Lubuskie służby już trzeci dzień szukają w Lubniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano również terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
2: Sprawdzane będą kolejne sektory. Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów. Skontrolowane zostały również jeziora Lubiąż i Lubniewsko.
0: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Solęcinie. Działania trwają od poniedziałku, gdy pojawiło się zgłoszenie o zaginięciu operatora. Burza w Szczecinku z powodu biletów. Komisja rewizyjna zajmie się komunikacją miejską. To efekt doniesień naszej reporterki Natalii Błachowskiej.
3: Do Szczecinka po 7 latach wróciły bilety za przejazdy autobusami. Komunikacja miejska wyłoniła dostawców systemu bez żadnego trybu i co więcej, spółka nie miała nawet regulaminu zamówień publicznych. Dokument uchwalony 5 lat temu wszedł w życie dopiero po mojej interwencji. Komisja rewizyjna powołała już zespół kontrolny.
4: Wezmą pod uwagę sygnały o pewnych nieprawidłowościach natury prawnej i organizacyjnej.
3: Powiedział mi przewodniczący komisji Maciej Batura, nie znamy jeszcze terminu kontroli.
0: Przypomnijmy, od 2019 do lipca tego roku mieszkańcy i turyści mogli korzystać z autobusów miejskich za darmo.
5: SK2 News, Szczecin.
6: Krzysztof Baziuniak. Mieszkańcy ze łzami w oczach niepewni o swoją przyszłość. Kamienica przy ulicy Chorzej wymaga remontu. Dziś w Szczecinie odbyła się specjalna sesja Rady Miasta w sprawie pękającego budynku. Opinia specjalisty jest jedna.
7: Jeżeli nastąpi odsunięcie ściany szczytowej, w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
6: Mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch. Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu.
8: 6-letni syn pyta mnie, mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć?
6: Mówi jedna z mieszkanek. Na tę chwilę miasto zapewniło mieszkania tymczasowe.
9: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Radio SK2 to są najlepsze polskie hity. Co powiecie na wspólne popołudnie? Ja jestem za wam, mam nadzieję, że wy też. No to co, gramy na początek godziny 15. Dawid Kwiatkowski i Proste. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
10: SK2.

0: Oj, kiedy powiem sobie dość, tak, gramy 17,5 minuty. Po godzinie 15 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga i podczas tego popołudnia wam właśnie towarzyszę. I ja wiem, dzisiaj drugi dzień września, są osoby, które już mogą sobie powiedzieć dość, bo zajęcia dodatkowe, bo jakieś dodatkowe obowiązki, dzieci do szkoły trzeba wysłać i jeszcze dokupić jakieś brakujące części do wyprawki szkolnej, ale, moi drodzy, okazuje się, że początek września działa psychologicznie jak taki trochę drugi nowy rok. No, wiadomo, że nie dla każdego i niekoniecznie tak silnie jak 1 stycznia, ale jest coś takiego. Nazwane jest to przez ekspertów efektem świeżego startu. Czyli zwiększamy gotowość do rozpoczynania realizacji celów. No i jak się okazuje, to jest idealny moment, żeby rozpocząć jakieś swoje postanowienia, na przykład nowe zajęcia albo dietę, co jest bardzo częste. No ale właśnie, jakie są wasze postanowienia na ten nowy rok szkolny? Czekam na wasze wiadomości. Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Proszę bardzo, jest kubek, jest bidon do wyboru do koloru.
1: SK2.
0: A ja gram dalej. Oskar Sims i niech mówią, tak, żeby było pozytywnie w ten wtorek.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do 15.30. To Budka Suflera i Takie Tango. Ja cały czas czekam na wasze propozycje, postanowień wrześniowych, ale zanim o tych postanowieniach sobie porozmawiamy, to posłuchajmy skrótu najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Niemieccy śledczy zidentyfikowali dwóch podejrzanych w sprawie próby ataku dronami na ukraiński samolot transportowy w Lipsku, donoszą niemieckie media. Pierwszy to Rosjanin posiadający łotewski paszport. Według śledczych może mieć powiązania z rosyjskim wywiadem. Drugi podejrzany pochodzi z Białorusi, posiada rosyjski paszport, a do jego identyfikacji doprowadziły m.in. ślady DNA znalezione na dronie i materiałach wybuchowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Przypomnę, wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, 4 kolejne zostały ciężko ranne. Tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany, a do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Skończyło się scrollowanie na przerwach. W szkołach obowiązuje już całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Bardzo dobrze, jest okej.
3: Można czas spędzić ze swoimi znajomymi z klasy, rówieśnikami.
1: Mówią uczniowie ze szkoły podstawowej w Bełchatowie. Za złamanie zakazu grożą kary. Najczęściej są to ujemne punkty z zachowania.

0: Przyznam się szczerze, że to jedna z moich ulubionych numerów. Jedna z moich ulubionych piosenek, Kamil Bednarek i Mesaja, Szukając Szczęścia. 20-19 minut zostało nam do godziny 16, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to dzisiaj drugi dzień września. A co to oznacza? Oznacza to, że psychologia, tak mówi psychologia, że jednak jesteśmy skłonni do tego, żeby od września podjąć się jakiś tam postanowień. No i ja pytam Was, drodzy słuchacze, jakie to są postanowienia wrześniowe? I odezwała się do nas, uwaga, uwaga, już patrzę, Maria. Marysia napisała tak: wczoraj zaczęłam ćwiczyć. No to Marysiu, my bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby się udało, żebyś wytrwała w tym postanowieniu i żeby nie trwało to tylko kilka tygodni. Ale dostaliśmy wiadomość też od Moniki. Moje postanowienie wrześniowe z okazji rozpoczęcia roku szkolnego to takie, żeby ten rok szkolny przetrwać. Z trójką dzieci to może nie być proste. SK2. Może nie być proste, ale trzymamy kciuki, żeby jednak było i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
8: I po reklamie.

0: Warius Manx i Zamigotał Świat, tak kończymy godzinę 15. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. Ja wiem, że ciężko jest wrócić do tej nowej, ale jakby starej rzeczywistości. Początek roku szkolnego zawsze bywa trudny, ale spokojnie. My gramy najlepsze polskie hity, które sprawią, że wy poczujecie się lepiej, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. I takie po godzinie 16 się pojawią, będzie m.in. Ewa Farna, będzie także zespół Baim.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
10: Szczecińscy kierowcy, płynnie nie przejedziecie teraz przez ulicę Strugaj Zwierzyniecką. Gęście jest w kierunku Mostu Długiego, ale i również w ścisłym centrum miasta. Piastów Jagiellońska 5 lipca i Bohaterów Warszawy, właśnie tam możecie postać dłużej. Noga z gazu również na Sosabowskiego, Południowej i Wyszyńskiego. Termometry pokazują nam aktualnie 21 kresek na plusie. Przyświecają nam promienie słoneczne, a padać dzisiaj nie powinno, więc parasolki na spokojnie mogą zostać w domu. Miłego popołudnia.
11: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Tak o zatrzymanych dziś trzech kolejnych osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na zakończonej dosłownie kilka minut temu konferencji ministra Żurka był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co usłyszałeś?
12: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i

0: samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
1: Dodajmy, że do zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut BitBay Sylwestra Suszka doszło w marcu 2022 roku. W sierpniu wątek ten połączono ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową, a kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. We wtorkowym wypadku zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne.
2: Sprowadzenia tej katastrofy miało dojść poprzez najechanie przez kierującego zestawem pojazdów ciężarowych na zaparkowane pojazdy oraz pracowników wykonujących prace serwisowe.
1: Informuje Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych na autostradzie prac. Zamknięta szkoła i nauka zdalna dla ponad 160 uczniów to efekt pęknięć w budynku placówki we Wrześnie w województwie we Wrzesinie, w województwie warmińsko-mazurskim. Najbliższe 2 tygodnie uczniowie mają się uczyć zdalnie, informuje wójt gminy Jonkowo Jacek Jatkiewicz.
3: Nauka zdalna jest planowana od 4 września do 18, czyli 2 tygodnie, i już później nauka stacjonarna od 21 września.
1: A decyzję o wstrzymaniu użytkowania szkoły wydał nadzór budowlany.
4: SK2 News, Szczecin.
5: Krzysztof Boziuniak. 167 wypadków, 17 osób zginęło, a prawie 200 zostało rannych. Policja podsumowała wakacje w zachodniopomorskim. Dodatkowo 18 tysięcy kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Wysoka liczba widnieje przy kierowcach, którzy jechali na podwójnym gazie.
6: Policjanci ujawnili 955 przypadków kierowania pojazdem po alkoholu. W analogicznym okresie wakacyjnym w roku 2025 odnotowano 721 takich przypadków.
5: Mówi Piotr Jaworski z KWP w Szczecinie. Podczas wakacji doszło także do 17 utonięć, czyli o 5 więcej niż rok temu.
7: Prawie 3 minuty po godzinie 16. Właśnie, Kuba, bo my tu pytamy słuchaczy, jakie mają postanowienia na ten wrzesień. Proszę bardzo, czekam na twoje, dawaj.
1: No takie jak z każdym kolejnym miesiącem.
7: To znaczy?
1: No byle do przodu, cały czas do przodu.
7: Byle
1: to
7: przeżyć, tak, to
1: tak,
7: już wiemy. I słuchać najlepszych polskich hitów, a takie już teraz wam gramy. Ewa Farna i Bez Łez, Kinga Baryga. Witam i zapraszam. SK.

0: Daria Zawiałow, Mrozu i bracia Kacperczyk, Wolne Duchy. Tak wam gramy w Radio SK2, 14,5 minuty po godzinie 16. A że po 16, no to czas na wizytę Artura Jarząbka, bo Jarząbek prawdę nam powie. O czym? O 300+.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj taki oto telefon z takim oto pytaniem. Dostałem na 7268268826.
3: Dzień dobry, mam pytanie odnośnie 300+. Mam dziecko w pierwszej klasie. Czy jeszcze mogę te pieniądze pozyskać? I czy córce, która w tym roku poszła do zerówki, też takie pieniądze przysługują?
2: No to już wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi z tym 300+, czyli tak naprawdę programem Dobry Start. Podzwoniłem sobie po ZUS-ach w Polsce i sprawa wygląda następująco. Przede wszystkim Dobry Start to 300 zł, które co roku przysługuje rodzicowi, który posyła dziecko do szkoły.
4: Można je przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu, który jest niezbędny do nauki w szkołach.
2: Usłyszałem w ZUS-ie w Małopolsce, no ale oczywiście nikt nie będzie sprawdzał, na co te pieniądze dokładnie poszły. Tutaj rząd obdarza zaufaniem rodziców, bo to przecież oni wiedzą najlepiej, co jest potrzebne ich dzieciom. A odpowiadając na kolejne pani pytanie, świadczenie Dobry Start nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola. No i niestety z tego świadczenia nie mogą także skorzystać dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie do szkoły, czyli tak zwaną zerówkę. A więc dla pani córki, która, tak jak pani powiedziała, jest teraz w zerówce, te pieniądze nie będą przeznaczone. No i oczywiście świadczenie nie przysługuje także studentom. A czy jest szansa jeszcze na załapanie się na 300 zł do wyprawki? Oczywiście, że tak, usłyszałem z kolei w ZUS-ie w Lublinie.
5: Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć elektroniczny wniosek. Można to zrobić za pomocą aplikacji mZUS, dostępnej na telefony i tablety, portalu PUE-ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tego roku.
2: Tylko proszę pamiętać o tym, że wnioski złożone teraz nie gwarantują już, że otrzyma pani te pieniądze w tym miesiącu. Jeżeli złoży pani wniosek teraz, na te pieniądze przyjdzie trochę poczekać.

0: Grzegorz Chyżyjo, pani 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Pożar przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi, w akcji kilka strażackich zastępów. Jak informuje Wojewódzka Straż Pożarna w Łodzi, ogień pojawił się na dachu remontowanego budynku. Akcja gaśnicza wciąż trwa, a nad okolicą unosi się gęsty czarny dym. Wszyscy pracownicy zostali ewakuowani z budynku, nie ma osób poszkodowanych. Opinia specjalisty jest jedna, nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu. Dziś w Szczecinie odbyła się specjalna sesja Rady Miasta w sprawie pękającego budynku przy ulicy Chorzej. Mieszkające w niej rodziny musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania. Miasto na szczęście zapewniło im mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy będzie kontynuowana na kolejnej sesji Rady Miasta. Został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała, ale wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17:00 rusza debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej na se.pl.

0: Lady Punky, tacy sami 18 minut przed godziną 17. Radio SK2, najlepsze polskie hity grają dalej. Mamy już to popołudnie, na które tak wszyscy czekali, a już za niecałe, bo 17,5 minuty można by było powiedzieć, wychodzicie z pracy. Ci wszyscy, którzy kończą o 17, czekają na ten czas z niecierpliwością, a ja przez te ostatnie minuty waszej pracy będę wam również towarzyszyła z najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, ale ja wam muszę o czymś bardzo ważnym powiedzieć. Kuba i Kuba jutro zajrzą do studia Radia SK2. Przyjdą do nas z nowością, więc słuchajcie nas bardzo uważnie.
1: SK2. Reklama.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
20: I po reklamie.

0: Specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
13: I po reklamie.
14: Kierowcy w Szczecinie o tej godzinie, ściągnijcie nogę z gazu na Niepodległości, na Rutowicza, ofiar Oświęcimia, na Chopina i Unii Lubelskiej. Miejcie oczy dookoła głowy w rejonie Trasy Zamkowej i Węzła Kijewo, Gdańska, Energetyków i Wyszyńskiego, tam również jedźcie ostrożnie. Prawy brzeg, ciaśnie może być na Struga, Granitowej i na Jugosłowiańskiej. Termometry wskazują aktualnie 21 kresek na plusie. Ciśnienie jest lekko podwyższone, a padać w Szczecinie dzisiaj nie powinno. Parasolki zostają w domu.
15: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. W piątek w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
16: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
17: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
16: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
18: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
19: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
16: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymagane największości.
15: A dodajmy, że dzisiaj zatrzymano w sprawie Zonda Krypto trzy kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Miał on według medialnych doniesień związki z zaginionym Sylwestrem Słówkiem i jego giełdą kryptowalut Bitbay, która działała przed Zonda Krypto.

0: Jest zarzut udziału w bójce dla 17-latka podejrzanego w sprawie śmiertelnego pobicia 36-letniego mężczyzny w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, został już doprowadzony do prokuratury, a dziś sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu zgłosiło się ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do osób z niepełnosprawnością ruchową.
1: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
0: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też Robot Run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
2: SK2 News, Szczecin.
3: Krzysztof Baziuniak. Koniec procesu w sprawie tragedii w Międzyzdrojach. Wyrok ma zapaść za tydzień. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie przesłuchano ostatniego świadka w sprawie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. W grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią, Patryk F. wjechał rozpędzonym samochodem spacerującą chodnikiem rodzinę. Prokuratura wnosi o łączną karę 30 lat za kratami.
4: To jest maksymalna kara poza dożywociem, którą można orzec, uwzględniając tutaj zakres tej tragedii.
3: Mówi prokurator Przemysław Płaskowicki. Wyrok ma zapaść 10 września.
5: 3 minuty po godzinie 17. Tak jest, to jest ta właśnie najszczęśliwsza godzina dla wszystkich tych, którzy kończą pracę o 17. Zaczynamy wolne środowe popołudnie. A przypominam, że środa to taki mały piątek, więc można się bawić. A jak bawić się, no to z najlepszymi polskimi hitami. Dzisiaj drugi dzień września, dzisiaj obchodzimy także Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Kuba, jakie masz ukryte talenty? Mów.
6: Potrafię zachować ciszę.
5: Bardzo dobrze. To gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. U nas ciszy na pewno nie będzie.
2: SK2.
7: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Party Love i Warszawa, 18 minut po godzinie 17. No, jako że pora powrotów do domu, to rzeczywiście na ulicach w całej Polsce większy ruch, ale spokojnie, my tutaj wam gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że te powroty do domu, nawet stojąc w korku, wcale nie są takie trudne. A to na przykład za sprawą Dawida Kwiatkowskiego, który już teraz z numerem Bez Ciebie. Miłego słuchania.
1: SK2.

Dokładnie tak, przyszedł moment, żebyśmy cofnęli się w czasie. Dokładnie do roku, już wam mówię którego, 1980, bo to właśnie wtedy powstał numer Krzysztofa Krawczyka. Pamiętam z ciebie z tamtych lat. I brzmi cały czas tak samo dobrze. No to co? Słuchamy. W ramach Wehikułu Czasu w Radiu SK2 już teraz Krzysztof Krawczyk i Pamiętam z ciebie z tamtych lat.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem Cię.

0: marzenie.
1: Bro i wychowane w Polsce 21 minut przed godziną 18. Swoją drogą, ten numer aktualnie jest na 14 miejscu po ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić, a to za sprawą waszych głosów. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl i tam zagłosujecie na swoje ulubione numery. Najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki już w najbliższy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
2: SK2. Reklama.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie.

0: Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wczorajszego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowy areszt. Komendant miejskiej policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na szarpaninę mężczyzny na stacji paliw w Wałbrzychu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet. Potwierdzono, że udział w tych zdarzeniach brało 3 funkcjonariuszy. Wśród nich były już komendant miejski z Jeleniej Góry. Służby podkreślają, że nadal prowadzą czynności wyjaśniające. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. To dodatkowe 300 zł na co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. 14 września rusza program w Podkarpackiem, z kolei na Warmii i Mazurach 29 września.
11: Dobry wieczór, to jest SK2, tu się gra najlepsze polskie hity. Środa po 18 to oznacza, że już ponad połowa tego tygodnia za nami, także jedziemy z górki w kierunku weekendu i za chwilę świętujemy urodziny jednej z najpopularniejszych polskich artystek i postawimy muzycznego szampana z tej okazji. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

romantyczna, wyciszająca, dobra na wieczór. Zalia w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity i życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego Sanach, która dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 29 lat, także życzymy wszystkiego najlepszego, wyprzedanych stadionów, kolejnych hitów. No i z tej okazji przypominamy numer, od którego wszystko się zaczęło. To był rok 2020, na chwilę przed wybuchem pandemii w naszym kraju i na chwilę przed wybuchem wielkiej popularności Sanach, bo właśnie wtedy wydała Szampana, który zmienił jej życie. To teraz posłuchajmy tego Szampana, od którego wszystko się zaczęło. Urodzinowy muzyczny szampan specjalnie dla Was, Sanach w Radiu SK2.

ten numer pobudza nawet tych najbardziej zmęczonych środą. Wanda i Banda w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, ale wieczorami w Radiu SK2 możecie też usłyszeć sporo polskich nowości. I teraz uwaga, legenda polskiej muzyki otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Artur Rojek wydał nowy numer i podobno szykuje dla nas nowy album. A w nowym hicie śpiewa o wolności, o lecie i o łamaniu schematów. To aktualny numer 10 gorącej polskiej dwudziestki, ale jak będzie w nowym notowaniu, to wszystko od was zależy. Głosujcie na sk2.pl i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18:00, a teraz Mira Fiori od Artura Rojka na antenie SK2.

0: Może wakacje się skończyły, ale letnia atmosfera u nas została. To nowość na antenie Radia SK2 Modelki i każdy twój ruch, ten numer czeka na wasz ruch. Na to, żebyście wpadli na sk2.pl i zagłosowali na ten hit w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, a za chwilę gram kawałek, który nieraz już był na szczycie. Wiele razy. Jeremi Sikorski i wracam.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: I po reklamie.

0: W karierze Darii Zawiałow, bo ona właśnie świętuje dziesięciolecie swojej solowej działalności artystycznej i ma niespodziankę dla swoich fanów, słuchajcie. Wydała limitowany zestaw płyt winylowych. 3 płyty z 3 pierwszymi kawałkami w jej karierze. Szczegóły w jej mediach społecznościowych. Teraz Daria Zawiałow ma dłuższy urlop, ale w przyszłym roku wraca i ruszy w halową trasę koncertową w maju.
1: Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Witam Was wszystkich, z tej strony Krzysztof Baźniak. Jeżeli zastanawiacie się, co możecie zrobić w sobotę, połączyć i muzykę, i sport, no to mam dla Was świetną propozycję. Beach Party Padel Club Szczecin przy ulicy Tenisowej. Poza turniejem w stylu Americano, w którym weźmie udział 20 osób na 4 kortach, DJ będzie przez cały wieczór zapewniał muzykę, także będzie się działo. Start turnieju o godzinie 18. Ponadto zapewniona będzie strefa kibica. Patronem jest nasza stacja.
0: Wieczorami w Radiu SK2 odświeżamy się. Po całym ciężkim dniu gramy sporo polskich muzycznych nowości. No i robimy taką rozgrzewkę przed piątkową gorącą polską dwudziestką na antenie SK2. W tej godzinie na przykład świeży numer Bez końca od Oskara Cymsa, ale na początek kawałek, od którego zaczęła się wielka kariera Roxany Węgiel, bo właśnie z tym numerem wygrała kilka lat temu Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Baim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na dobry wieczór i przed nami królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz, która cały czas udowadnia, że naprawdę świetnie się trzyma, cały czas jest w formie. Pokazała to na przykład ostatnio podczas Top of the Top Sopot Festiwalu. Wystąpiła na sopockiej scenie w duecie z młodymi artystami. Na przykład z Zalią zaśpiewała słynną Małgośkę, a teraz posłuchamy jej duetu z Krzyśkiem Zalewskim. To jest przepięknie kołyszący numer. Z dedykacją dla tych, którzy teraz wracają albo z pracy, albo ze szkoły do domu pociągiem. Wsiądź do pociągu już teraz w SC2.

Wilki w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam dla was numer, który zdaniem autorów nigdy nie powinien stać się hitem, a jednak się nim stał. To formacja Aja RL z Pawłem Kukizem w składzie, który jakiś czas temu w jednym z wywiadów przyznał, że oni zrobili ten numer tak dla żartów, tak na luzie, bez spiny, nie starali się, a się okazało, że to był największy sukces tej formacji. No to posłuchajmy. Skóra już teraz w Radiu SK2.

0: Tak wam gra Radio SK2 w środowy wieczór. Ten hit, a także wiele innych od Sanach, fani będą mogli usłyszeć na żywo już w najbliższy piątek na PGE Narodowym w Warszawie, bo Sanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej i będzie w dwóch miejscach jednocześnie, bo po 18 w piątek na pewno wystąpi też w gorącej polskiej 20 Radio SK2. Jeśli Kapitan, czyli nowy numer Sanach wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: hubów na antenie Radia SK2 i po godzinie 20 obiecuję, że będzie równie letnia atmosfera, bo zagram m.in. wakacyjne Mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Drodzy słuchacze SK2, witam Was ponownie. Dzisiaj Krzysztof Baziuniak. Jeżeli jutro macie ochotę zaczerpnąć trochę kultury przez duże K, no to już lecę z propozycjami. Wystawa fotograficzna w 13 muzach Karolina Mateńko w tytule Ci, których mijam. Ponadto warsztaty literackie, czyli warsztaty czytania na głos. Godzina 17, miejsce Promedia. Mąż mojej żony. Jest to spektakl zaprezentowany w Teatrze Polskim. Godzina 19.
0: Niektórzy mają za sobą zwykłą pracującą środę, niektórzy pierwszy dzień siedzenia w szkolnej ławce. Spokojnie, drodzy uczniowie, możecie śmiało słuchać. Ja nie będę was pytał, jak tam było w szkole. Pewnie już 1000 razy dzisiaj na to pytanie odpowiadaliście. Wszyscy sobie razem możemy odpocząć z najlepszymi polskimi hitami. Tutaj jest dobra playlista na wieczór. Szymon Wydra i Carpe Diem na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2, prawdziwa ekspertka w robieniu wakacyjnych hiciorów. 2 lata temu było o chijach, rok temu Słowanaka, a w tym roku przyniosła nam Mango. To aktualny numer 11 w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Jak długo to lato w waszej liście hitów potrwa? Wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl. A teraz leci numer dla tych wszystkich, którym już się zdarzyło pierwsze wieczorne ziewnięcie. Jugoton i Kazik, już teraz w SK2.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Carla Fernandez w Radiu SK2, która chyba zrobiła sobie urlop, bo dłuższego czasu niczego nie wydawała. Czekamy na kolejne single. A teraz mam dla was duet, którego polska muzyka po prostu potrzebowała. Oni nie mogli się zgadać przez wiele lat. Nie pasowały im terminy, no aż w końcu się udało. I mamy hit Wakacji 2026. Dawid Kwiatkowski i Margaret już teraz w Radiu SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto na

0: to Metzner, którego znacie z hitu Gotham, a to była jego nowość na antenie Radia SK2. Za chwilę, obiecuję, muzyczne ładowanie baterii, zagram bardzo energiczny hicior Prywatny bal od Cyrko. Ta artystka śpiewa o tym, że przez pandemię nie miała studniówki. Ja tam na jej miejscu bym się, słuchajcie, cieszył, przynajmniej nie musiała wybierać sukienki.
1: Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: No, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: singiel zapowiadający ten krążek to współpraca z braćmi Kacperczyk. Ten kawałek czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl, a nowe notowanie waszej listy hitów jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Witam wszystkich, dobry wieczór, po raz ostatni Krzysztof Baziuniak. Jutro czwartek, czyli mały piątek, więc można zastanowić się nad jakimś relaksem, na przykład przed dużym srebrnym ekranem. Już sprawdzamy, co do zaoferowania mają właśnie jutro szczecińskie multipleksy. Terminator 2, Dzień Sądu, jest to kultowy film, który macie teraz szansę obejrzeć właśnie na dużym ekranie. Ponadto Gwiazdozbiór Psa, Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień lub Odyseja z Mattem Damonem w roli głównej.
8: Magazyn muzyczny.
0: W Radiu SK2 Jaco Brango, z którym kontynuujemy rozmowę o jego pierwszej płycie Za Dużo Gitar. Szymon Paduszyński, witam cię, cześć.
10: Cześć, cześć.
0: Jaco, czy ty lubisz napoje gazowane?
10: Lubię, natomiast nie lubię gazowanej wody. To nie było to pytanie.
0: Tak, bo to chodzi o takie, wiesz, gazowane napoje ze spirytem. To kolejny numer, który ty stworzyłeś w 2024.
10: Konkretnie chodzi tutaj o Sprite'a bardziej niż
0: ze Sprite'em.
10: Jest wkładką w tej piosence, o to właśnie chodzi. Wiesz co, no to jest taka piosenka, którą ja napisałem w dniu mojego ślubu.
0: O której godzinie był ślub?
10: Z tego co pamiętam, o 15.
0: Wstałeś, rozumiem, pewnie gdzieś godzina 7-8, bo to stres.
10: No tak, tak, tak.
0: Trzeba było jeszcze odwiedzić fryzjera, wskoczyć w garnitur, toaletka.
10: Nie, fryzjer był wcześniej, to tam trzeba się było, tylko tam, wiesz, jakimś tam...
0: Spałeś na siedząco, rozumiem, przed tym dniem.
10: No wiesz, no tak naprawdę faceci mają dużo mniej przygotowań niż kobiety, jeżeli chodzi o to ubieranie, a myśmy wszelkie kwestie, nazwijmy to, przygotowania i strojenia sali już załatwili dzień wcześniej, więc tak naprawdę w tym dniu to ja musiałem się tylko ubrać. No i wykorzystałem resztę czasu na to, żeby usiąść, zastanowić się i napisać pamiątkę dla nas w postaci właśnie takiej romantycznej piosenki.
0: Rozumiem, że to jest dla niej numer?
10: Bez wątpienia,
0: bez wątpienia.
10: Tak.
0: I byś naprawdę pił ze Sprite'em?
10: No wypiłbym ją całą ze Sprite'em pół na pół, wiesz. To też nie jest przypadkowa zbitka słów, no bo to jest wspomnienie naszych takich czasów, kiedy myśmy się w tych lokalach, gdzie ja wcześniej chodziłem na jam session, to potem zabierałem tam też żonę i...
0: Bo ja rozumiem, że ty cenisz oczywiście prywatność żony jak najbardziej, ale możesz chociaż zdradzić, jak ma na imię?
10: Tak, Klaudia.
0: Bardzo. Najszczęśliwsza, rozumiem, kobieta na ziemi.
10: Wiesz co, no na tej piosence napisałem coś takiego, co myślę, że jest szczerą prawdą. Życie nie jest usłane różami. My mamy lepsze i gorsze momenty. I w drugiej zwrotce napisałem takie zdanie. By ustąpić w głupiej przepychance i najtrudniejsze słowo w gardle nie stanie nam. I to jest klucz właśnie do tego, żeby budować najbardziej, jak się da, szczęśliwy związek, żeby znaleźć w sobie tę siłę, kiedy przychodzi ten trudny moment, żeby po prostu ustąpić, zrobić krok w tył. I myślę, że to ludziom, którzy żyją w relacjach, nie jest obce.
0: Czy tylko tak powiedz mi, zanim zagramy fragment ze Sprite'em, numer, który stworzyłeś w dniu swojego ślubu. Zaśpiewałeś go również?
10: Nie, nie odważyłem się wtedy. Chciałem bardzo, ale wtedy brakło mi odwagi.
0: To moi drodzy, jeżeli macie w planach imprezę właśnie weselną, to ja proponuję nawet ten numer jako pierwszy taniec.
10: Polecam również.
0: Jaco, jak coś, to spokojnie wpadnie i zagra.
10: Dokładnie tak.

0: Jako Brango, gościem Radia SK2, Szymon Paduszyński. Ja cały czas to podkreślam, żebyście wiedzieli, że mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać z bardzo fajnym, rockowym facetem. Przed chwilą zaliczyliśmy numer, który stworzył specjalnie dla swojej małżonki, i to w dniu ślubu. Jako Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Masz u siebie w domu.
1: Nie, na tej płycie jest po prostu bardzo dużo gitar.
0: Ale rozumiem, że gitara to jest twoja druga miłość, bo pierwsza to żona, ale miłość druga to gitara. Czy to kochanka bardziej?
1: O kurczę.

0: I masz ich za dużo.
1: Kurczę, ja myślę, że ja mam ich za mało, tych gitar. To jest zdecydowanie miłość. Pokochałem ten instrument całym sercem.
2: A jaka jest twoja ulubiona gitara? Klasyczna, elektryczna, basowa, 12-strunowa?
1: No ja chyba elektryczną najbardziej lubię.
2: Mamy to we krwi. Jak ten numer ty interpretujesz? Jak mamy go odbierać?
1: Myślę, że to jest taki trochę numer dla buntowników, dla tych odważnych ludzi, którzy poszukują swojej drogi i nie boją się błądzić.
2: Ty buntowałeś się, jak byłeś młody, bardzo często, czy byłeś bardziej spokojnym dzieckiem, takim ułożonym, z którym nigdy nikt nie miał żadnych problemów, a sąsiadki zawsze mówiły, że to jest wzór chłopaka do naśladowania?
1: No ja mam ADHD, więc...
2: Okay.
1: Więc nosiło mnie zawsze, natomiast miałem to szczęście, że dobrze się uczyłem. W sensie jakby nie było ze mną problemu, bo po prostu mnie bardzo ciekawiły, wiesz.
2: Czyli nie wkuwałeś nigdy nic na pamięć, bo...
1: Dlatego byłem słaby z historii, wiesz?
2: Dobra.
1: Z historii byłem noga, ale...
2: No chociaż
1: ale...
2: zapamiętaj datę swojego ślubu.
1: Nie, no to pamiętam doskonale akurat, ale czy ze mną... W jakichś super wielkich problemów ze mną nie było, takie, wiesz, jakieś tam klasyczne, wiesz, tutaj coś czasami narozrabiał w szkole, albo, wiesz, tu dostał jakąś uwagę, tu dostał nagane.
2: Bo palił papierochy w łazience.
1: Nie, akurat tego nie było.
2: Nie ma żadnych załogów. Kolejne pytanie, dobra, mamy to we krwi, idziemy dalej.
1: Ta piosenka Mamy to we krwi. Ja myślę sobie o tym w ten sposób, tak jak ci już opowiadałem, że moja historia polegała właśnie na tym, że podjąłem ryzykowną decyzję, żeby zrezygnować z takiego wartościowego zawodu.
2: No, skończyłeś mega bardzo dobre studia. No, mógłbyś teraz tak naprawdę zamiast papieru toaletowego mieć setki na rolce.
1: Być może tak. No. Może byłbym jakimś, wiesz, wielkim deweloperem albo po prostu takim projektantem, wiesz, wyjątkowym mostów. Robiliby sobie ludzie ze mną zdjęcia.
2: Znaczy, na mostach w Avignon byś w końcu ten most dokończył.
1: Tak, ale podjąłem inną decyzję. Jakby wiedziałem, że życie jest za krótkie, żeby robić to, czego się nie lubi, bo ja, o ile lubiłem matematykę, fizykę, to samo to jakby budownictwo i projektowanie konstrukcji to nie było coś, co mi się bardzo podobało. Natomiast muzyka podobała mi się bardzo. I to jest taka piosenka właśnie dla ludzi, którzy podejmują te ryzykowne decyzje, nie boją się popróbować, bo tam jest w tej piosence taki wers, chodzimy na manowce. Więc to jest piosenka dla ludzi, którzy mają ciągoty do tego, żeby po prostu testować różne rzeczy, nie boją się eksperymentów i poszukują swojej drogi i wiedzą po prostu, że utarte ścieżki i schematy nie są dla nich.
2: Porażka nigdy nie jest totalna, sukces nigdy nie jest ostateczny, liczy się tylko odwaga.
1: Jaki ty jesteś złotousty, naprawdę, ale to jest świetne, co powiedziałaś, ja to muszę zanotować.

0: Radio SK2 Jaco Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Jaco, patrzę na okładkę. Czy to jesteś ty?
1: To jestem ja.
0: Gangster? Grzeczny, czy nie grzeczny?
1: Escobar taki. No słuchaj, no taki bardzo wyrazisty jest ten portret, co bardzo mnie cieszy. Chciałem, żeby okładka nadążała za charakterem tej płyty, a według mnie ona jest charakterna właśnie ze względu na te gitary. No i tak chciałem, żeby właśnie nadążała za tym charakterna okładka. I Michał Żytniak, no, zrobił to świetnie.
0: Jak ty naprawiasz swoją głowę, jeżeli coś ci doskwiera? Co wtedy robisz? Zaszywasz się gdzieś, uciekasz od tego świata, zamykasz się w pokoju, czy może wręcz przeciwnie? Idziesz do ludzi, jesteś ekstrawertykiem,
1: Ja lubię bardzo ludzi, lubię kontakt z ludźmi, co nie zmienia faktu, że są takie momenty, że po prostu czasami chcesz mieć ciszę, spokój i nikogo w okolicy. Jak ja sobie radzę? Z moich doświadczeń wynika, że czasami do tego, żeby dzień, który po obudzeniu dla ciebie jest trudny i ciężki, żeby on się po prostu naprawił, to trzeba czasami się do pewnych rzeczy zmusić. Czasami musisz się zmusić do tego, żeby właśnie podnieść się z łóżka, żeby przygotować sobie śniadanie i wyjść na spacer.
0: Ty jesteś nocnym markiem i wolisz pracować w nocy, że tak długo musisz odespać?
1: Zawsze lubiłem chodzić późno spać, co nie zmienia faktu, że trzeba było rano wstać do szkoły, albo wracając do piosenki, to jednak to jest też taka piosenka, którą napisałem w jakimś takim, wiesz, trudnym momencie, w takich bardzo szczerych słowach. Ona, jak się okazuje, porusza bardzo wiele wątków. Taką pierwszą rzeczą jest, mam wrażenie, to, nazwijmy to powiedzenie, że chłopaki nie płaczą, bardzo utrudnia mężczyznom przyznanie się do jakichkolwiek słabości. Jest taki stereotyp tego, że wiesz, powinniśmy być takimi niezniszczalnymi rycerzami na białym koniu, absolutnie się nie ma zgaić, w żadnej sytuacji się nie poddawać, nie przyznawać do błędów, do absolutnie żadnych słabości. Pamiętam, że jak napisałem tę piosenkę i czytałem jakieś artykuły na temat depresji i rozwoju tej choroby, w jaki sposób się to wszystko dzieje, to dotarłem do takiego podsumowania, to jest statystyka, można ją właśnie w internecie łatwo znaleźć. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, wśród samobójstw 80% to są mężczyźni. To jest ponad 3/4. Strasznie mnie to dotknęło, jak przeczytałem ten artykuł. Bardzo chciałbym właśnie tą piosenką podkreślić to jako mężczyzna, że można mówić o swoich słabościach, że można otwarcie się przyznać, że sięganie po pomoc to nie jest absolutnie żadna słabość. Zwłaszcza, że znalazłem też piękne zdanie na temat depresji. Na depresję nie choruje ten, kto jest słaby, tylko ten, kto zbyt długo był silny. I myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, że można dojść do ściany, nie dając sobie tego miejsca na to, żeby popełniać błędy i czasami mieć gorszy moment.

0: To numer z płyty Za dużo gitar, pierwszego debiutanckiego krążka Jacko Brango, który jest gościem Eski 2. Czy ty pamiętasz, Jacko, jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze?
1: Czekaj, sięgnijmy tam daleko wstecz.
0: Jak na czarno pracowałeś, to nie przejmuj się.
1: Nie, to była szara strefa, wiesz, ja na przykład zarabiałem w liceum pieniądze z kolegą, robiąc reinstall Windowsa, wiesz, formatując komputery. Tam, wiesz, daliśmy ogłoszenie do gazety i chodziło się.
0: Byli tak, takie łebskie informatyki.
1: No to byliśmy my właśnie, z moim kolegą Krzysiem.
0: To ile wtedy brało się za formatowanie komputerka?
1: 4 dych. To pierwsze takie, powiedziałbym, że zarobione pieniądze. Mama mi obiecała, że kupi mi perkusję, jak wygram konkurs matematyczny. I ja ten konkurs wygrałem.
0: Czy ty w bloku mieszkałeś?
1: Tak, i dlatego mama nie kupiła tej perkusji. Wtedy moja mama weszła w rolę jednak, wiesz,
0: porządnej sąsiadki wrażliwej,
1: manipulującego dorosłego, i powiedziała mi: słuchaj, jak już ty zacząłeś na tej gitarze grać, to może ty się tam dalej rozwijaj. Ja ci po prostu dorzucę do gitary, żebyś miał lepszą, ale tej perkusji to nawet, widzisz, nie mamy gdzie postawić.
0: Umuzykalniona rodzina, widzę.
1: No wiesz co, no to wynika z tego, że nasz tato nas bardzo karmił właśnie muzyką i bardzo wspierał nas w naszym rozwoju muzycznym. Ja zaczynałem właśnie od tych instrumentów klawiszowych, od pianina, jak przyszło zainteresowanie Nirwaną i gitarową muzyką, no to wsiąknąłem w gitarę na dobre. Potem paru instrumentów innych dotykałem, ale to jednak ta gitara jest priorytetem.
0: Dętych też?
1: Nie, akurat nie, z dęciakami niewiele. Jakaś perkusja, jakiś bas.
0: A największa ekstrawagancja, na jaką sobie pozwoliłeś?
1: To tak, kupiłem sobie taką gitarę z 65 roku. To jest gitara, dokładnie takie roczniki, to jest Epiphone Casino. Taka gitara, która stała się sławna dzięki Beatlesom. Taką gitarę sobie kupił George Harrison i John Lennon. Dokładnie właśnie oni mieli modele z lat 65. I ja dorwałem taką gitarę w absolutnie świetnym stanie.
0: A kosztowało? Przecież to nie są tanie rzeczy.
1: No, tego nie mogę powiedzieć głośno.
0: Ale na pewno nie 40 zł.
1: To ja to przemilczę.
0: Dobra.
1: Ale tak, to była moja ekstrawagancja, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, chyba największa.

0: Nie umrzemy młodo. Jacob Rango. To jest kawałek, który powstał w 2025 roku i który nagrałeś z człowiekiem, który w 2025 roku był na Fryderykach, czyli najbardziej prestiżowych nagrodach. Ty też masz kilka Fryderyków na swoim koncie, prawda?
1: Na półce żaden nie stoi.
0: No.
1: Natomiast, no, powiem ci,
0: miałeś,
1: że...
0: Miałeś udział w tym.
1: Miałem udział w już, zdaje się, 3 albumach, które zostały nagrodzone Fryderykami.
0: Jakie wtedy towarzyszy uczucie, jak wiesz, że ktoś dostaje tak fajną, prestiżową nagrodę, a ty w tym maczałeś jeszcze palce przy okazji.
1: Tak, no łechce to ego, zdecydowanie. Jest to
0: i coraz bardziej masz apetyt na takiego swojego prywatnego chyba Fryderyczka, nie?
1: No byłoby mi bardzo przemiło. Natomiast myślę, że największą nobilitacją jednak przy robieniu muzyki jest to, że docierasz do publiczności, która przychodzi na twoje koncerty. I to jest największa nobilitacja na pewno dla artysty. Natomiast, no kurczę, dostać Fryderyka. No to jest legendarna nagroda i bardzo prestiżowa. To jest miły przytulas od branży muzycznej po prostu. Ja akurat z tej płyty Krzyśka Zalewskiego, za którą on odebrał Fryderyka za album roku w kategorii rock i blues.
0: To jeden z 3 Fryderyków.
1: To jeden z 3 Fryderyków, dokładnie. No ja z tej płyty jestem szalenie dumny, bo to też była fantastyczna przygoda, do której Krzysiek mnie zaprosił i zrobiliśmy w moim odczuciu bardzo wartościowy album. No jest to bardzo miłe, że w taki sposób został doceniony.
0: Razem z Krzyśkiem Nie umrzemy młodo. Jak to się właśnie stało, że nagraliście ten numer? Zresztą bardzo świetny. Muszę przyznać, a teledysk jest genialny. Jak widzę tych dwóch staruszków, którzy stają przed mikrofonem, między innymi znany aktor, pewnie go kojarzycie, Kudłaty z Killera, śpiewają waszymi głosami, aż serce się raduje, że jeszcze w tym wieku można.
1: No wiesz co, tak się złożyło, że napisałem muzykę do tej, z moimi kolegami z zespołu, z Radkiem Baranowskim i z Filipem Laszukiem. Ta piosenka wyszła taka dosyć, powiedziałbym, lekka i popowa. No i myśmy z tym nie walczyli. Pomyślałem, cały czas kontynuując ten mój pomysł, żeby zawierać te moje autorytety muzyczne na płycie, pomyślałem sobie, że to jest chyba świetny moment, żeby zaprosić Krzyśka do takiej piosenki, w której on nie będzie w ogóle oczywistym gościem. Bo wiadomo, no Krzysiek jest tym właśnie takim rockowym zdecydowanie wokalistą i sobie pomyślałem, że ta piosenka totalnie nie będzie kojarzona z Krzyśkiem i...
0: To wy widzieliście się tak face to face, twarzą w twarz, czy tak, dzwoniłeś tak, do niego, czy...
1: Wiesz co, ja mu wysyłałem tę piosenkę, a potem widzieliśmy się twarzą w twarz i on do niego mówi, to jest świetny numer. Więc ja mu powiedziałem,
0: no co
1: Krzysiek,
0: ty, przecież wiem, inaczej bym ci nie proponował.
1: Ale ja wysłałem tą mu piosenkę do posłuchania tylko.
0: A,
1: ja mu nie zdradziłem wtedy, że mam niecny plan, żeby akurat ten numer mu zaproponować jako, wiesz, jego gościnny udział. I wtedy mówię, Krzysiek, wiesz co, cieszę się, że ci się podoba, bo ja bym bardzo chciał, żebyś ty w tej piosence wystąpił. No on się mnie tylko zapytał, no to jak to widzisz? Ja mówię, no klasycznie, pierwsza zwrotka moja, druga twoja i mamy to. No więc Krzysiek wysłał mi, pamiętam, swoje...
0: Jak 2+2.
1: Swoje nagrane ścieżki wokalne. Sylwestra dokładnie wysłał mi go w 2024 roku.
0: Ale ty tą muzykę tworzysz, jak nie w dniu ślubu, to w Sylwestra.
1: Nie, no to jest Krzysiek. To Krzysiek akurat wysłał. To żeby było ciekawe, tekst do tej piosenki, który jest totalnym przeciwieństwem, powstał w momencie, jak wychodziła premiera Jak naprawić głowę. I ja czułem, że ta piosenka Jak naprawić głowę mi tak dosyć mocno ciąży emocjonalnie. Tak w odbitce do tej ciężkiej piosenki, która właśnie wtedy miała premierę i nie jest to najłatwiejsza piosenka do opowiadania o niej i mówienia w wywiadach na przykład. I jakoś pamiętam, że wtedy na kanwie tego napisałem ten refren, bo potrzebowałem tego pozytywnego bodźca i tak powstał refren do tej piosenki Nie umrzemy młodo, świat stoi przed nami otworem. Więc trzymaj się mocno, no bo przecież wiadomo, że tych turbulencji nie będzie brakowało i na pewno los nas nie będzie oszczędzał. Natomiast ja wtedy doskonale już wiedziałem, o czym ta piosenka ma być i to poczucie tego, że jednak po 30 czujesz, że przekroczyłeś już jakąś barierę tego, że nie czujesz się już takim młodym człowiekiem, jak miałeś 20 parę. Powstała piosenka właśnie Nie umrzemy młodo.
0: Wiek to tylko liczba, tak jak mówisz tutaj. Jak się rodzimy, to czujemy się po prostu jak, nie wiem, sportowe samochody. Po 30 to już jesteśmy jakby takie bardziej rodzinne kombi, a po 50 to już z nas takie prawdziwe Cadillaki.
1: Wydaje mi się, że będąc 20-kilkulatkiem w ogóle się nie myśli o tym, że ten czas upływa. Ale ten moment, jak nagle się orientujesz, że jutro masz urodziny i zmienia ci się dwójka na trójkę z przodu. To ten moment jest jak w Przyjaciołach, jak oni właśnie, jest ten odcinek, kiedy oni wspominają, jak to było, jak każdy z nich kończył 30. Ten Joey, który tam przy każdym jednym wspomnieniu siedział, mówił: God, why are you doing this to us? To jest dokładnie to uczucie, które mi towarzyszyło, jak przekraczam 30.
0: Czy zaciągasz czasami ręczny hamulec, czy zdzierasz opony jak kolana i gardła wbrew tym kolejnym wiosnom, które nadchodzą?
1: Ja myślę, że tego ręcznego to nie ma co zaciągać.
0: Jak już coś, to tylko jeździć. Na zaciągniętym oczywiście.
1: Jego trzeba po prostu nie zaciągać. To tylko od nas zależy, czy my będziemy starymi dziadami, czy nie.
0: A teraz jak się czujesz?
1: Że nie umrę już młodo, ale że nie jestem starym dziadem.

0: dużo gitar. Zapamiętajcie ten tytuł albumu, bo to z niego pochodzi ten numer, który wykonuje obecny w Radiu SK2 Jaco Brango. Nie umrzemy młodo. Mówiliśmy tutaj również o tak zwanym zaciąganiu hamulca ręcznego. Czy ty pamiętasz w ogóle swój pierwszy samochód, który, nie wiem, czy zarobiłeś sobie na niego, dostałeś go, kupiłeś go?
1: No jasne, to ja ta Corolla z 2004 roku, wiesz. Świetne auto, do zadań specjalnych jest fantastyczne.
0: Czyli to jest samochód marzeń z młodości, rozumiem.
1: Samochód, mój pierwszy samochód. Mhm. Ale wcześniej miałem motor. Ten motor kupiłem dzień przed maturą z polskiego, tak. Przyjechał do mnie z Niemiec.
0: Ja nie wiedz, jak sprzedawał, to na pewno płakał.
1: Z pewnością, Kawasaki.
0: Miał świecę w oczach. Za którym razem zdałeś prawo jazdy?
1: Na jedną i drugą kategorię za pierwszym.
0: Proszę bardzo. Jaco Brango w Radiu SK2 ze swoim krążkiem Za dużo gitar. Jakbyś miał opisać ten album komuś, kto jeszcze nigdy ciebie nie słyszał?
1: No to ja bym ją podsumował trzema słowami. Gitary, piosenki, old school.
0: Numer, który jest dla ciebie wyjątkowy. Jak dużo ciebie samego jest w tym albumie?
1: Tak naprawdę to nie mam wątpliwości, że wszystkie te piosenki są osobiste, bo to są moje przemyślenia.
0: Czyli taka twoja muzyczna autobiografia.
1: Tak, i właśnie i wynurzanie się też ze swoimi poglądami i przemyśleniami. No mi bardzo zależy, żeby ludzie słuchając tych piosenek właśnie coś poczuli. Żeby ktoś poczuł emocje, nawet niekoniecznie te, które ja miałem pisząc tę piosenkę, bo mam świadomość, że różnych ludzi różne rzeczy dotykają. Ja przeżyłem, wiesz, w głęboką podróż pisząc te piosenki, co też mi pokazało, że wiesz, w tym takim zagonionym świecie jeszcze, w którym jesteśmy bombardowani tymi 15-sekundowymi, wiesz, filmikami, który się łatwo przewija palcem po
0: tam na TikToku,
1: ekranie,
0: na Instagramie,
1: tak, po ekranie telefonu, to bardzo mało czasu sobie dajemy spędzić samemu ze sobą, zastanawiając się nad sobą. Dla mnie ta podróż przy pisaniu piosenek była bardzo kształcąca. Mam nadzieję, że właśnie jak ktoś poświęci odrobinę swojego cennego czasu, żeby sobie tę płytę włączyć i przesłuchać, też ona zabierze go w jakieś takie rejony, że odkryje siebie bardziej. I wiesz co, jak zapytałeś, która piosenka jest ważna dzisiaj, piosenka Inaczej nie umiem, ze względu przede wszystkim na treść i ze względu na to, co się dzieje na świecie. Jestem totalnie przytłoczony brutalnością i w tej piosence akurat Inaczej nie umiem jest taka puenta. Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę i dzisiaj dla mnie ta piosenka jest najważniejsza na tej płycie.
2: Nie gniecie mnie już nic, drętwiało serce, litość.

0: Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę.
1: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar.
2: Shakespeare z Natalią Schroeder. Taki Romeo i Julia w tym numerze właśnie występują?
3: Ten Shakespeare to myślę, że bardziej odniesienie do tego dramatycznego aspektu historii i relacji, wiesz. No bo to nie jest tak, że relacje, nawet jeżeli są piękne, to są usłane od początku do końca płatkami róż.
2: No wiemy też, jak zakończyła się historia Romea i Julii.
3: Dokładnie tak. No i Shakespeare właśnie takie historie lubił pisać, które nie kończyły się dobrze. W tej piosence jest akurat taki twist, że wydaje mi się, że ostatecznie jest happy end, taki, wiesz, po amerykańsku. Oczywiście
2: nie ma dramatu.
3: Najważniejsze jest to, że udało się zaprosić Natalkę do tej piosenki. Jestem wielkim fanem jej talentu, jej głosu i wrażliwości. Ogromnie się cieszę i dziękuję ci z tego miejsca, Natalko, jeżeli może akurat tego słuchasz, że zgodziłaś się w tej piosence wystąpić, bo ja zamarzyłem sobie, żeby to był duet właśnie taki damsko-męski. No i Natalia to była taka osoba, która przyszła mi pierwsza do głowy i jak wysłałem jej demo i ona powiedziała, że to jest piękna piosenka, ona się z radością dogra. Cóż, no radość milion.
2: A wcześniej znaliście się? Czy...
3: Tak, poznaliśmy się z Natalią i przy okazji płyty MTV Unplugged Krzyśka
2: Zalewskiego.
3: Tak, wydaje mi się, że tak. No i Natalka jest fantastyczną osobą. Cieszę się ogromnie, że zgodziła się wystąpić w tej piosence. Nie.

0: Jacko, czy ty coś kombinowałeś na tej płycie? Kombinowałeś coś z brzmieniami? Bo u ciebie są zawsze gitary.
1: Są gitary i wiesz, no i te gitary czasami możecie być państwo może zaskoczeni, ale często jest tak, że te gitary, które ja nagrywam, one w ogóle nie brzmią jak gitara. I właśnie to jest piękne w tym instrumencie. Zresztą no technologia tych właśnie tam zabawek do gitar jest na tyle piękna, że ona pozwala bardzo mocno manipulować tym brzmieniem, dlatego ten instrument jest taki piękny. Poza tym oczywiście, że ja uwielbiam te takie chrapawe gitary rodem z Jacka White'a czy Queens of the Stone Age. Ta paleta różnorodności no strasznie mnie kręci.
0: Jacko, teraz coś dla odmiany. Tak, tak, to ja z 2023 Republika, Grzegorz Ciechowski. Co myślisz o robieniu coverów? To tylko była jednorazowa odskocznia, czy...
1: Wiesz co, tak, bo ja myślę, że w rozwoju artystycznym robienie coverów to nie powinny być jakieś częstsze praktyki, no bo to jest droga donikąd, moim zdaniem.
0: Ale wiesz, że tego dobrze się słucha.
1: A ja wiem,
0: ale to w twoim wykonaniu piosenka. Bardzo fajnie w ogóle.
1: To jest mi bardzo przemiło. Mi
0: się wydaje, że Grzechu Ciechowski to tam jest w zaświatach pewnie trochę zazdrosny.
1: To jest tak wybitna postać, wiesz, i nagranie tej piosenki nie powstało przypadkowo, bo myśmy pojechali z chłopakami wystąpić na memoriale Grzegorza Ciechowskiego. Mhm. No to jest ważna postać, którą właśnie też już wspomniany mój tato wcześniej
0: karmił
1: mnie tą muzyką Republiki i w ogóle obywatela GC. Chciałem bardzo wystąpić na tym memoriale Grzegorza Ciechowskiego. Tam się właśnie jechało wystąpić z dwoma piosenkami. Jedna to miała być piosenka Ciechowskiego, druga piosenka no to miała być autorska. Więc pojechaliśmy, zagraliśmy tam Rozumy i zagraliśmy Tak, tak, to ja. I wygraliśmy tych nagród w ogóle trzy, bo zdobyliśmy nagrodę Grand Prix, dostaliśmy nagrodę fanklubu Republiki i jeszcze nasz perkusista dostał nagrodę dla najlepszego perkusisty tego festiwalu.
0: Było naprawdę, co świętować.
1: Naprawdę starczą wróciliśmy z Czewa, bo tam się odbyło ten festiwal. Pomyśleliśmy sobie po prostu wtedy wracając samochodem stamtąd, że skoro tak ta nasza aranżacja zażarła i zdobyła tyle tych nagród, no to może warto zarejestrować ją, żeby mieć taką pamiątkę z tego i żeby można było ją zaprezentować naszym słuchaczom. Tak powstał ten cover. To jest fajny element i to jest fajna pamiątka, ale robienie coverów to jest pewnego rodzaju pułapka. Nie może się pojawiać za często. Trzeba robić swoje piosenki i sukcesywnie je wydawać.
0: To jeszcze na sam koniec chciałbym zapytać ciebie o social media. Czy to jest ważne w twoim życiu, aby obracać się w wirtualnym świecie?
1: Te social media, kurczę, są dużym obciążeniem dla nas. Po pierwsze, przyzwyczajamy się do szybkich i gwałtownych bodźców. Potem, wiesz, jak mamy usiąść w kinie i obejrzeć 1,5-godzinny film, to muszą być cały czas fajerwerki. To też wpływa na to, że single puszczane w radiu są coraz krótsze, mam wrażenie. To wynika z tego, że po prostu słuchacz bardzo szybko się nudzi, bardzo szybko potrzebuje nowych doznań, co jest trochę zaprzeczeniem tego rock'n'rollowego takiego podejścia do sprawy, jakie ja mam, że chodzi o historię i sposób, w jaki się mu opowiada.
0: Czy ty obserwujesz kogoś tam na Instagramie? Jeżeli tak, to kogo?
1: No ja obserwuję wielu artystów. Naturalna sprawa. Ja też, kurczę, walczę ze sobą i wiesz, ustawiłem sobie to powiadomienie na Instagramie, które ci mówi, już dzisiaj siedziałeś pół godziny. Zastanów się nad sobą, można coś takiego ustawić. No bo wiesz, siadasz na 5 minut, przewijasz, nagle się orientujesz, kurde, uciekła ci godzina z życia. Nic z tych rolek nie zapamiętałeś. Znaczy, nie ma nic złego w tych mediach społecznościowych. Myślę, że po prostu przed nami długa droga, żeby się nauczyć z nich korzystać, nie bombardując się za dużo tą łatwą dopaminą stamtąd.
0: Masz oczywiście swoje konto na Instagramie, ale nie tylko, również na fejsie. Na TikToku też tam sobie TikTokasz?
1: Oczywiście, zapraszam gorąco.
0: To już teraz zapraszamy wszystkich na koncerty Jacko Brango, na pewno będziecie mieli okazję, a na żywo te numery brzmią jeszcze lepiej, trzeba przyznać, bo jak wychodzisz na scenę i łapiesz za gitarę, to co mamy tutaj na tym krążku, to jest tylko preludium do tego, co się dzieje na scenie, jak z chłopakami dajecie czadu pewnie.
1: No kurczę, my dobrze gramy.
0: My dobrze gramy.
1: Mam przezdolnych kolegów, więc dajemy z siebie wszystko i w tym całym, wiesz, moim kolektywie, w takim, wiesz, wariackim wydaniu, myślę, że tej energii będzie jeszcze więcej niż na tej płycie.
0: Dzięki wielkie, Jacko Brango. Dziękuję ci za tę rozmowę w studiu Radia SK2. No i gratuluję ci pierwszego albumu. Jeszcze raz tego mocnego, debiutanckiego. Za dużo gitar. Trzymam kciuki za koncerty, za kolejne numery i wszystko, co jest przed tobą, Jacko. A was, drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście poznać Szymona, Jacko Brango, to musicie koniecznie wrzucić ten krążek, albo odpalcie sobie nawet na mediach streamingowych. Warto. Nadróbcie te zaległości. gości. Jaco Brango to jest rok i energia na serio. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
1: Dzięki.
2: Historia polskiej muzyki.
3: W tym odcinku Historii polskiej muzyki poznacie postać Anny Schmetterling, choć pewnie bardziej wykonawczynię tego hitu.
4: Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz.
3: Możecie kojarzyć jako Annę Jantar. Zabiorę Was w muzyczną podróż do lat 70. Kasia Grodzka, ruszamy. Anna Schmetterling przyszła na świat 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu w wieku 4 lat. Kiedy okazuje się, że dziewczynka posiada słuch absolutny, zaczyna naukę gry na fortepianie. To właśnie w swoim rodzinnym Poznaniu artystka stawiała pierwsze kroki w karierze muzycznej. Jeszcze jako licealistka uczęszczająca do średniej szkoły muzycznej w klasie fortepianu i rytmiki, w 1968 roku razem z zespołem Polne Kwiaty nagrała słynny przebój grupy No to co pod tytułem Po ten kwiat czerwony. Tak brzmiał debiut młodej artystki w poznańskim radiu.

Utwór na antenie Poznańskiego Radia pojawił się 16 grudnia 1968 roku po raz pierwszy i też po raz ostatni. Jego emisja została zablokowana. Rok później piosenkarka związała się z grupą Waganci. To tam właśnie poznała swojego przyszłego męża, Jarosława Kukulskiego, który stał się także jej menadżerem i współautorem tekstów do jej piosenek. Co ciekawe, Big Beatowi Waganci powstali na początku 1969 roku, a już latem do grupy dołączyła młoda wokalistka Anna Schmetterling. W czerwcu 1970 roku grupa pojawia się na scenie 8. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Szła noc w koncercie Przeboje sezonu.

koncercie występuje wielu znanych wykonawców, prawdziwych gwiazd polskiej estrady, wykonujących znane przeboje. Wśród nich m.in. Urszula Sipińska, Maryla Rodowicz czy też Halina Frąckowiak. W tym czasie ogromną popularność zyskuje utwór Co ja w tobie widziałam, który zajmuje dwukrotnie pierwsze miejsce na liście Studia Rytm i drugie w plebiscycie na najpopularniejszą piosenkę miesiąca czerwca pierwszego programu Polskiego Radia.

0: O co ja w tobie widziałam, sama artystka w jednym z wywiadów mówi tak. To był w zasadzie przebój, ale ta piosenka jeszcze nie szła na moje konto jako solistki, tylko na konto zespołu Waganci. Niemniej jednak dużo osób wie o tym, że ja właśnie tę piosenkę śpiewałam jeszcze nie jako Anna Jantar, ponieważ ten pseudonim nieco później obrałam tylko jako Anna Szmeterling i zespół Waganci. Warto wspomnieć, że Anna od najmłodszych lat marzyła o tym, by zostać aktorką. Marzenia odziedziczyła po ojcu, Józefie Szmeterlingu, który szczycił się nienaganną dykcją, zdolnościami aktorskimi i wielkim czarem. I co prawda Anna aktorką nie została, ale za to, jako znakomita piosenkarka, zagościła na dużym ekranie w 1971 roku razem z grupą Waganci. Chodzi o film Milion za Laurę w reżyserii Hieronima Przybyła.
1: Co się stało? O! Pani będzie zapowiadała.
2: Ja?
1: Proszę.
2: Ale ja nie
1: podpiszcie na estradę. Dopiszcie.

To była piosenka Czujna Straż autorstwa Jarosława Kukulskiego i Lecha Konopińskiego. Chyba wielkiego spoileru nie zrobię, jeżeli wspomnę, że film opowiada o pogoni za Laurą, która to okazuje się być zabytkową gitarą. Rok później grupa przestała istnieć. 1 lutego 1972 roku artystka zdaje egzamin przed komisją weryfikacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki, uzyskując tytuł zawodowej piosenkarki, no i tym samym oficjalnie rozpoczyna karierę solową, przyjmując pseudonim sceniczny Anna Jantar. Jarosław Kukulski, już jako jej mąż, został kompozytorem jej największych przebojów. W roku 1972 para nawiązała współpracę z Czerwono-Czarnymi, z którymi jako ekstrawaganci, wzmocnieni Włodzimierzem Wanderem, wspólnie koncertowali po kraju i za granicą. W tym samym roku Polskie Nagrania wydają pierwszy samodzielny krążek Anny Jantar, tak zwaną czwórkę. I jak sama nazwa wskazuje, znajdowały się na niej cztery piosenki. Kiedy dziś patrzę na topole...

Z zespołem Ekstrawaganci para odbywa 3-miesięczne tournée po 9 republikach Związku Radzieckiego. Sama Jantar trasę koncertową wspomina dobrze. W jednym z wywiadów stwierdza, że była ona udana. Jednak po powrocie do Polski muzycy zostali bez pracy, bo w tym czasie nikt nie chciał inwestować w zespoły, a to było potrzebne, by zapewnić na przykład sprzęt muzyczny czy też stroje. To był decydujący moment w karierze artystki, bo to właśnie wtedy zaczęła występować solo i nawiązała współpracę z wrocławską agencją artystyczną Impart. Jantar przyznaje później, że był to najtrudniejszy okres w jej karierze. Piosenkarka stawia więc na promocję. Wygrywa plebiscyty na najciekawszych nowych artystów, startuje w konkursach wokalnych, zajmując wysokie miejsca. Coraz częściej też bierze udział w nagraniach telewizyjnych, między innymi w Studio 13 z liryczną kompozycją Komu się kłaniacie, nieboskłony.

W roku 1973 przez krótki czas współpracuje z grupą 6, z którą nagrała pierwszą wersję przeboju Najtrudniejszy pierwszy krok.

Płyty odniosła niebywały sukces. Na artystkę spadł deszcz nagród, których kulminacją było wręczenie złotej płyty podczas Międzynarodowego Festiwalu w Sopocie w 1976 roku. Łącznie zdążyła Anna Jantar nagrać tylko i aż 4 albumy studyjne. 14 marca 1980 roku o godzinie 11:15 przy podchodzeniu do lądowania na warszawskim lotnisku Okęcie doszło do katastrofy samolotu z Nowego Jorku. Anna Jantar była jedną z 87 osób, które w tym wypadku zginęły. Anna Jantar swoim pięknym głosem, muzykalnością, piosenkami, niezwykłym ciepłem i życzliwością zdobyła trwałą pozycję wśród gwiazd polskiej sceny muzycznej i na zawsze zagościła w sercach fanów.

0: Magazyn lokalny.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina będzie komediowo. Skupimy się na szczecińskim i nie tylko stand-upie. Zapraszam na swój materiał. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym eskowym studio Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-up. Witaj.
2: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszę, jak masz nazwisko.
1: Usłyszałeś moje nazwisko.
2: Tak, jedno sprostowanie, nie jestem założycielem Szczecińskiej Ligi.
1: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
2: Nie jestem założycielem.
1: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
2: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
1: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
2: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
1: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
2: Nie, to,
1: nie wiem, czy aktualizowałeś.
2: To w ogóle, nie, no to, to nie.
1: To czas na aktualizację.
2: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
1: To już wiesz, że warto nie, zaktualizować.
2: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, taki pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga właśnie, liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
1: No jasne, no.
2: Więc
1: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję
2: tak,
1: to.
2: Tak, tak, tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
1: Nie dzisiaj.
2: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
1: No tak.
2: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand-up.
1: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem ciekawy.
2: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand-up Szczecin.
1: Tak.
2: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
1: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
2: Pierwsze, tak, to były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand-up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand-up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Bartek Marciniak.
1: Żeby raz nie pomylić, no.
2: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand-up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
1: Okej.
2: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwsze imprezy ze Stand-up Szczecin. Mm-hmm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze Stand-up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mm-hmm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, też to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że byle pierdnięcie mogło spowodować tak, to, tak, że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
1: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na
2: tak,
1: początku.
2: Tak, trochę tak.
1: No tylko w Szczecinie chyba.
2: Tak, trochę tak, ale wiesz co, ale no... To trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego Stand-up Szczecin, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. Mhm. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Mhm. Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej. No ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? Mhm. No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
1: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
2: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynaliśmy.
1: Czyli wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać

0: Tak, to było założenie takie, że...
1: To nie było tylko lokalnie.
0: Nie. Z rozmachem. Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy. Gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed stand-up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast stand-up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze stand-up płci. Jeszcze był najgorszy ze stand-up płci. Wiesz, z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać. A przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. No i właśnie. No i tak później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej Ligi Stand-Up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon Ligi, ale wyprowadził się. No i ta Liga tak została. Wiesz co?
1: Jak kula u nogi?
0: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej Ligi Stand-Up, no to niech sobie będzie, bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-Up? No bo to miała być liga. Tak, czyli że
1: open mic'i?
0: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, no generalnie liga.
1: No liga, nie?
0: No, ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz, co nagrodą za 300 zł, zmusisz kogoś, żeby miesiąc przygotowywał materiał.
1: Wiesz, wtedy 300 zł?
0: Nie, to nie aż tak. Że inflacja tak, ale nie aż.
1: No bo nie, co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, a nie tam się nagimnastykować.
0: 10 miesięcy, wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
1: Nie, no to faktycznie, okej.
0: No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no skoro już jest.
1: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
0: Tak, ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
1: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
0: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator szczecińskiej Ligi Stand-Up. Ja mam takie...
1: No właśnie.
0: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, ja mógłbym to nazwać spotkania...
1: Założyciel fanpage'u.
0: Nawet nie. Nawet nie. Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jest to ja. Nie?
1: Tak.
0: Trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc inny występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie, na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.
1: Tak.
0: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy też coraz więcej, zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. Mhm. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
1: Jasne.
0: Natomiast tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, mhm. to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, tak. czy ten kogoś, kto dla kogoś coś mhm. gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że, no, że z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów mhm. i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
1: No właśnie.
0: Nie? No wiesz, to co mamy, mhm. no każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu wiesz, tu jakieś...
1: To się dopłacić jakaś... trzeba będzie.
0: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobra, no...
1: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
0: tak, to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. Mhm. No więc to nie są małe, no wiesz, to, po pierwsze, to, jak gdyby jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty. Nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją mhm. jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał tak. Dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
1: Tam mają poczucie, że
0: tak, za relatywnie niewiele.
1: No przychodzą pieniędzy. Się pośmiać i mogą pomóc. Tak.
0: I świetnie się przy tym bawią,
1: tak.
0: dlatego że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, bafuję. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, mhm. zobaczmy, co pokażą ci open
1: i teraz
0: micerze.
1: Ewentualnie mogę się pośmiać.
0: Tak, no, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że no to jest różnie, nie? My testujemy tam rzadko, tam mhm. rzadko, no tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, mhm. ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy Jasne. Wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście, jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi, mhm. nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
1: w innym mieście, nie?
0: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, mhm. sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, mhm. tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, ale to chyba ktoś
1: przeklinał. Ojej, no właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
0: Wiesz, to
1: chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
0: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie.
1: No bo
0: mamy, wiesz, stand-up trwa 20...
1: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
0: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany
1: tak.
0: po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutu w sumie. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście podejrzewam nie była wina nikogo. Natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób. Mhm. W tym starszą panią z nuczką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
1: Z wnuczką.
0: Tak, ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
1: Co się zadziało?
0: Natomiast wydaje mi się, że chodziło, że mogły tu paść jak gdyby w dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
1: No to słucham.
0: No pierwszy to taki, że no pani przeczytała występ charytatywny.
1: Ajej,
0: i stwierdziła, chodź wnuczu, pokażę, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
1: A jakieś nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
0: No ale wiesz, ja... Mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, ja mam takie ojojoj.
1: No i jaka jest druga twoja teoria?
0: Druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
1: Żeby 30?
0: Nie? nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
1: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
0: Tak, natomiast ta pani, bo, o Jezu, to było tak tak smutne, znaczy smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
1: Ojaj, to no bardzo.
0: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
1: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
0: Nie mam, ale stary, tam po prostu było z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później wyszła, a oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojo.
1: No, ale...
0: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no, jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzi.
1: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenia, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to wyrzuty miałeś?
0: Raczej nie.
1: Jesteś osobą wrażliwą?
0: Jestem osobą wrażliwą.
1: Bo tak myślałem.
0: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
1: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
0: Wiesz, prawda,
1: nie?
0: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
1: Nie? Dotarło do ciebie.
0: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię, to jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
1: Okay.
0: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
1: Jaką?
0: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już
1: widzieli
0: wszystko, słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
1: No,
0: wiesz, tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
1: Nawet się mogą utożsamiać.
0: Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
1: Tak.
0: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy. Więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
1: Tak?
0: Tak, super. No bo to, wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał.
1: Jak to brzmi, nie?
0: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
1: No tak. Po co kogoś trzymać na siłę?
0: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak,
1: no tak
0: jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po 2 żartach ostentacyjnie staną i wyjdą.
1: To byłoby chyba gorsze niż buczenie, może. Nie, żartuję, oczywiście.
0: To by pokazywało, że coś jest nie tak. To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
1: No jasne, no.
0: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
1: Myślę, że seniorzy.
0: Raczej nie, no stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
1: Okay.
0: I dziadków. Mhm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca, nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie.
1: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstępie był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
0: Wiesz co,
1: to zależy... Cięższy temat.
0: Nie, nie. Słuchaj, to zależy na którym etapie jak gdyby mojego życia, nie? W tym sensie, że...
1: To może skupmy się na tym jakby tej, ja powiem tak, jak na tych się... czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być
0: wysoka. No to powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
1: Dobrze.
0: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak inaczej. Stand-up jest generalnie dla, ja zawsze mówię, dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 i wyżej. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego pojęcia, o czym...
1: Tak,
0: bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
1: No tak.
0: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
1: No bo prosi się nie da.
0: Tam,
1: no,
0: tam nie ma napisane, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
1: Tak, to nie? może takich. No nie, jest jasno powiedziane.
0: No i to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
1: No tak, tak.
0: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
1: Duża piaskownica,
0: wyspa. Tak, jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci, za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową, ona jest tylko dla dorosłych. Jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność, natomiast no to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po tym będą się nudzić, bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. No usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? W domu słyszą ich pewnie więcej.
1: No właśnie.
0: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Tak? No się nudzi, a jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, zaczyna robić mamo, tato. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
1: A to może wybić z rytmu komika.
0: No oczywiście, ale to wiesz, to jeszcze komika to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu. Oni raz w miesiącu. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz i
1: coś tam można, nie?
0: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
1: właśnie,
0: że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów, wiesz.
1: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłaś, no.
0: Tak, ale to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą,
1: śmiać się z wulgarnych rzeczy, po pierwsze, wiedzą, że dziecko obok.
0: Tak, po drugie ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób, nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
1: No ja mam coś takiego.
0: Tak. A teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości starej. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie.
1: No tak.
0: Przyjeżdżają artysty.
1: No
0: tak. Jedziemy, nie? No tak. I wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych oni są bardzo wdzięczni. W sensie to jest
1: też
0: świetna,
1: tak myślę, że jest taka, świetna że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
0: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że te nowobogackie, no. Jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i... I oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tych występach.
1: Słoma z butów, mówiąc.
0: Tak.
1: Pokrótce.
0: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam ten na zasadzie, no spoko, płacicie.
1: No.
0: Ale wiesz, ale jest taka, takie fajnie, że o, fajnie, że przyjechaliście. Tak, no i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć. Ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
1: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie zareagować.
0: Ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Mhm. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, tak, którzy kupili bilet.
1: I są wdzięczni.
0: Tak, i chcą posłuchać. Nie? Mhm. No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wyrzuciłem jednorazowo z występu.
1: Tak?
0: Tak, i to tak...
1: Sam osobiście, tak, prywatnie?
0: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi, na pierwszym komiku, stary, godzinę, po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszła chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób, mhm, i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ej, ty, Krzychu,
1: o,
0: pamiętasz,
1: jak
0: Bartek miał tam samo, ty, i on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób.
1: Tragedia, wyobraziłem to sobie.
0: Stary, i oni przez godzinę, i nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi, jest wściekły, stary, jak osa. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu. Nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję. Drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję, publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. I w końcu mówię, dobra, stop. No ale stop, słuchajcie, nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni, ale jak ten? Ja mówię, dobra, ile zapłaciliście za bilet? No tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
1: Uczciwie.
0: Tak. No oczywiście nie używają słowa wyjdźcie.
1: No jasne,
0: nie? No. No ale jak? Ja mówię, normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali, poszli.
1: Wzięli pieniądze?
0: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz, oddać im.
1: Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
0: wiesz co?
1: Pewnie tak,
0: natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz historia...
1: Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
0: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, wiesz, wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś mi, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, ale stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak, stary, gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, obraz Van Gogha, stary, jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę, klimat, i ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę.
1: No tak.
0: Ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
1: I ty słyszysz, jakie mają.
0: Tak. Stary, no to można, tą ciszę można było kroić, nie? I rozdawać ludziom w gratisie i już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? Ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej, i ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
1: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
0: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych
1: się znają,
0: Wiesz, a nie oszukujmy się, jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
1: Tak.
0: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I oni, wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
1: Zrobiłeś to za nich, no.
0: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
1: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
0: Wiesz co, to... No właśnie.
1: Czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
0: Pewnie tak.
1: Nie siadł, to nie siadł i lecisz dalej chyba, co?
0: Nie pamiętam, czy to... Znaczy, na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie, chyba zależy w jakiej sytuacji, nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
1: No, to jest luz. Nawet możesz powiedzieć, tak, nie? O, nie siadło, dobra,
0: tak, tak,
1: dalej,
0: to jest,
1: nie?
0: To jest, ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
1: No, no.
0: A, czyli
1: no.
0: To już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? Nie, a na takich występach to zawsze mi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
1: To
0: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
1: No tak, no bo każdy ma inne poczucie humoru, tak, więc.
0: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, bo teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze, że mogło tak być, że ja czułem trochę się zawstydzony, trochę może skrępowany, trochę wkurzony, że nie zadziałało, wiesz, na zasadzie co tu się wydarzyło, wiesz. Trochę pewnie było, bo to młodzi komicy mają taką tendencję do szukania winy w publiczności.
1: Aha.
0: Nie, że jak gdyby, nie zrozumiałem, głupia publiczność nie zrozumiała. Ja raczej tak nigdy nie robiłem.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. No i oczywiście zapraszamy was na kolejne rozmowy z cyklu Magazynu Lokalnego. Wy oczywiście nie wyłączacie swoich odbiorników. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam was serdecznie. Cześć.
2: Magazyn muzyczny.
3: W Radiu SK2 człowiek o takim głosie, gdzie śmiało mógłbym powiedzieć, że chyba wypracował go sobie pijąc mocne trunki i przegryzając je zerdzewiałymi gwoźdźmi. Nie wiem, czy się zgodzi, czy nie, ale Jacko Brango jest gościem Radia SK2, Szymon Paduszyński. Witam cię, cześć.
4: Cześć, cześć. No bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo mi się zawsze wydaje, że mój głos jest ładny. Natomiast no. W sensie ja bym go zawsze chciał bardziej schrypić. I myślę, że to się bierze jeszcze, wiesz, z jakiejś miłości do Seattle i wiesz, Pearl Jamu, Nirwany.
3: Te gatunki muzyczne ukształtowały twojego ducha?
4: No tak, jestem dzieckiem lat 90., więc...
3: 90s.
4: Myślę, że tak, jak najbardziej.
3: Za dużo gitar. Taki jest tytuł twojego pierwszego debiutanckiego albumu. Naprawdę jest aż tak dużo gitar na tym krążku?
4: Nie, absolutnie nie. Uważam, że tych gitar to tam można jeszcze pakować i pakować. No, jak się spodziewasz, pewnie tytuł jest przewrotny. No i on wynika z tego, że zapadła mi bardzo głęboko w pamięć taka sytuacja, kiedy dotarła do mnie informacja, że te piosenki są fajne, to, że ja jestem w ogóle ciekawy i że to jest super, tylko w tym jest za dużo gitar.
3: Poznajmy w takim razie ciebie od samego początku. Jacko czy Szymon?
4: Obie opcje mnie absolutnie nie urażają, niezależnie w zasadzie od kontekstu.
3: Szymon, ty urodziłeś się
4: w Żarach, blisko Zielonej Góry.
3: Jeżeli myślisz sobie rodzinny dom, to pierwsza myśl, która przychodzi ci do głowy, to jest?
4: Moje osiedle, blokowisko.
3: Czyli jesteś chłopakiem z Trzepaka.
4: No dokładnie tak.
3: Mamy coś wspólnego.
4: Ja myślę, że to też jest jakiś znak lat 90. w Polsce właśnie. Te Trzepaki, te podwórka, te zjedzone z kolegami słonecznik i te kubki usypane z łupek.
3: Kojarzę. I to jak mama wołała. To
4: dokładnie.
3: Obiad!
4: No i dzwonienie domofonem po wszystkich kolegach, żeby wyciągnąć ich na podwórko.
3: Szkoła również tam, rozumiem.
4: Tak, tak, jak najbardziej.
3: A z jakiego przedmiotu byłeś takim kozakiem?
4: Wiesz co, no, byłem kozakiem z matmy i z fizyki.
3: Proszę bardzo, umysł ścisły.
4: Tak, wiesz co, no powiem ci tak, wbrew pozorom w muzyce te zależności, wiesz, między dźwiękami i akordami, to jest, sporo jest tam matematyki. I powiem ci, że wielokrotnie widziałem takie połączenie właśnie umysłu ścisłego z jakimś zainteresowaniem instrumentami przede wszystkim. No u mnie to w jakiś taki naturalny sposób szło jedno z drugim, w sensie instrumenty, muzyka i matematyka z fizyką. Natomiast bardzo nie lubiłem tych przedmiotów takich właśnie humanistycznych, jak to nazwałeś, język polski i historia. Jakoś po prostu mnie wtedy nudziły. Ale myślę, że to jest kwestia tego, że może ja po prostu wtedy nie byłem na to gotowy, a teraz mi się one podobają i są tam zawarte myśli i bardzo mnie to kręci.
3: Dobra, a nauczyciel, którego nie zapomnisz nigdy z czasów szkolnych?
4: Powiem ci szczerze, że miałem dosyć duże szczęście do fantastycznych postaci, takich od rozwoju muzycznego, czyli z Domu Kultury i ze Szkoły Muzycznej.
3: W Radiu SK2 Jacko Brango, który tutaj przyszedł ze swoją pierwszą debiutacką płytą, która nazywa się Za Dużo Gitar. Co najbardziej inspirowało cię przy tworzeniu tego materiału?
4: Samo życie. To, że te piosenki uzbierały się w album, to była taka naturalna konsekwencja. Na tej płycie jest zawarte tak naprawdę lata mojej pracy nad muzyką, nad komponowaniem, nad pisaniem tekstów. No jest to zamknięcie, myślę, poważnego etapu.
3: Długo siedziałeś nad tą płytą? Były momenty zwątpienia, czy może miałeś flow od samego początku do końca?
4: No właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że w tej branży twórczej najtrudniejsze jest to, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i się zmusić do nich. Przerabiałem, pisząc tę płytę, takie momenty, w których w magiczny sposób nagle, wiesz, pisałem całą zwrotkę w 2 minuty, a są takie piosenki, do których tekst pisałem miesiąc na przykład, bo wiesz, bo bardzo chciałem, żeby ta myśl była zwarta i żeby każde słowo miało odpowiednią wartość w takim sensie warsztatowym. Tak, to była masa pracy i wiesz, no to jest walka z samym sobą. Często to jest tak, że po prostu jak do czegoś nie jesteś przekonany, no to znaczy, że trzeba jeszcze przy tym posiedzieć. I tak, no ja nad tą płytą spędziłem sporo czasu.
3: Mówiłeś, pisałem teksty, tworzyłem muzykę, to znaczy, że robiłeś wszystko sam, czy może jednak była jakaś ekipa Dobre Duszki, które razem z tobą działały i pomagały ci właśnie nad tymi tekstami, nad muzyką, nad produkcją?
4: Ja generalnie bardzo lubię być Zosią Samosią, natomiast praca nad tą płytą pokazała mi, że warto się otworzyć na zaufane osoby, z którymi można tę muzykę komponować i teksty napisać. I tak rzeczywiście w 2 tekstach pomogła mi Monika Wydrzyńska. Jeden tekst w ogóle jest Dawida Zająca, mojego serdecznego przyjaciela z zespołu Neony. Piosenka, którą nagrałem z Tomkiem Joduszewskim z zespołu Jamal, no to oczywiście też jest nasza wspólna praca, jeżeli chodzi o teksty. A są też momenty właśnie w muzyce, gdzie zaprosiłem kolegów, na przykład Filipa Laszuka i Radka Baranowskiego. Więc ta płyta jest świadomym zaproszeniem też kilku zdolnych ludzi, z którymi świetnie mi się tworzyło.
3: Krzysiu nawet Zalewski również się przecież pojawia tutaj na tej płycie. Natalia Schroeder. Nie ma chyba w historii polskiej muzyki aż tak wielu debiutantów, którzy wydają swój pierwszy krążek i proszę bardzo, od razu jeszcze takie gwiazdy na tym krążku się pojawiają. Jak udało ci się ich wszystkich do tego namówić? Aż tyle fantastycznych osób się znalazło. Artystów, muzyków, to są twoi przyjaciele, kumple, nie wiem, razem chodziliście wszyscy do szkoły, siedzieliście w jednej ławce albo znacie się z innych okoliczności?
4: No wiesz co, to nie są absolutnie przypadkowe oczywiście spotkania. Generalnie no myślę, że nie umiałbym pracować z ludźmi, którzy nie są mi bliscy, z którymi nie mam jakiegoś wspólnego języka. No i mogę śmiało powiedzieć, że tę płytę zrobiłem z przyjaciółmi i też zaprosiłem właśnie ludzi, którzy są dla mnie ważni. Akurat wymarzyłem sobie, że takie postacie jak właśnie zespół Neony, Krzysiek Zalewski czy Jamal muszą się pojawić na tej płycie, bo to są osoby, które naprawdę mnie mocno kształtowały, miały wielki wpływ na mój rozwój taki songwriterski. Śmiało mogę powiedzieć, że tak naprawdę od nich uczyłem się, jak pisać piosenki.

0: Jacko Brango jest gościem Radia SK2. Jacko, powiedz mi, skąd w ogóle wziął się twój pseudonim artystyczny?
1: To wzięło się z tego, że ja na Instagramie
0: zaczął hulać
1: i każdy
0: świecie
1: zakładał sobie na nim konto, no to ja sobie założyłem go z takim nickiem Jak obrać mango. Z tego nicku wyniknęła taka sytuacja, że po prostu żona mojego kolegi zapytała się go kiedyś, dlaczego Szymon ma na Instagramie Jacko Brango. Kilka razy się z tego ośmialiśmy. Tak zostało, że jak poszukiwałem tego mojego alter ego, kilka osób już mi mówiło o tym, że kojarzy im się to z jakąś postacią z filmów Tarantino. A ja bardzo lubię filmy Quentina, więc to jest miłe skojarzenie, które utwierdza mnie w tym przekonaniu, że to jest fajny pomysł na to moje alter ego, które może trochę więcej niż Szymon Paduszyński. To jest dobra wymówka, wiesz, do tego, że jeżeli będę chciał napisać jakąś piosenkę, która może dla Szymona byłaby za bardzo wstydliwa, a wtedy Szymon może powiedzieć, to nie ja to napisał Jacko Brango.
0: W takim razie, skoro zaczęło się od tego, że szukałeś w internecie, jak obrać mango, no to teraz powiedz, jak to zrobić.
1: Jest wiele sposobów. Taki mój ulubiony, akurat osobiście, jest taki, kroisz wzdłuż tej pestki, tak żeby się jej po prostu pozbyć ze środka, a te dwie połóweczki, które ci zostają potem, nacinasz w taki, powiedzmy, kratkowany sposób.
0: Dobra.
1: I potem wywijasz tylko tą skórkę i bardzo wygodnie sobie to jesz. To jest chyba taki mój ulubiony.
0: Mango jest bardzo zdrowe podobno.
1: Owoce są generalnie zdrowe.
0: Bardzo zdrowe. Tak samo jak muzyka, którą ty tworzysz. Czy twoim sposobem na życie jest muzyka i od najmłodszych lat już wiedziałeś, że właśnie to chcesz w życiu robić? Czy narodziło się nagle gdzieś w twojej głowie takie pragnienie, aby ten świat również stał się twoim?
1: Pierwsza taka sytuacja, że ja bardzo zapragnąłem grać na instrumencie, to było, kiedy miałem 5 lat. Zobaczyłem na 50. dziadka Józka, jak wujek Bogdan gra na klawiszach, wiesz, i śpiewa tam te piosenki, takie podnóżkę, to była porządna impreza wtedy.

0: to jest szczęśliwa trzynastka.
1: Tak, ja sobie kojarzę dobrze trzynastkę. Trzynastka to był też mój numer w dzienniku w szkole, więc dobrze sobie zapamiętałem tę liczbę. Nie mam złudzeń, że teraz, wiesz, muzyki się słucha w inny sposób. Raczej na streamingach, w internecie.
0: Cały ten twój krążek już jest na streamingach. Można sobie to odpalić i słuchać, ale to nie jest to samo, jak wrzucasz właśnie do odtwarzacza CD.
1: No nie, inaczej się tego, zupełnie się inaczej tego słucha, jak się jednak włoży to w odtwarzacz rzeczywiście. I no, nie spodziewałem się tego.

0: I Jacob Rango jest gościem Radia SK2. Powiedziałeś, Jacko, wcześniej, że na każde jam session, jak studiowałeś we Wrocławiu, zaglądałeś. Czy pamiętasz takie spotkanie? Ktoś do ciebie podszedł i powiedział: ej, chłopcze, mam dla ciebie propozycję.
1: Tak, wiesz co, i takich sytuacji w zasadzie nie brakowało. Ja mam wrażenie, że w zasadzie większość z rzeczy w mojej takiej, nazwijmy to, muzycznej karierze polegało na tym, że ja odbierałem odpowiednie telefony od odpowiednich ludzi. Na początku były to propozycje do występów w jakichś knajpach, gdzie graliśmy, wiesz, ulubione piosenki w wersjach akustycznych, do piwka. Pamiętam telefon, bo bardzo chciałem się zaczepić w jakimś miejscu, gdzie się muzykę miksuje. Więc odebrałem telefon na przykład od Roberta Szydło, to jest basista z Micromusic, on ma swoje studio. Powiedział, że potrzebuje asystenta i słyszał od paru osób, że to mogę być ja.
0: Dobrze buduje dźwięki.
1: No i tak się zaczęła na przykład moja przygoda z miksowaniem muzyki tak na poważnie już. Potem był telefon od menadżerki Leszka Możdżera, że ona by chciała, żebym ja w jego studiu realizował nagrania.
0: Już od Leszka? Od razu?
1: To nie było od razu, ale też był jakiś taki etap, no. Wiesz, w tym momencie. Kiedyś odebrałem telefon w zespole Jamal, zrobił się wakat na gitarze. Też odebrałem taki telefon, że chyba jestem właściwą osobą, żeby w ten zespół właśnie teraz wejść, tym bardziej, że nagrali taką płytę, która jest dosyć grunge'owa, rockowa. Ten gitarzysta jest drugi potrzebny, to powinienem być ja. No i przede wszystkim na gitarze w zasadzie śmigam i te moje piosenki dlatego są właśnie takie chrapawo-gitarowe. Mm-hmm. Bo to jest mój ulubiony instrument, tak bym to powiedział.
0: Pamiętasz swój pierwszy numer, chyba takich rzeczy się nie zapomina, który ty stworzyłeś od samego początku do końca i który się pojawił?
1: No jak mniemam, pijesz do rozumów.
0: Tak.
1: Tak, no to ja doskonale pamiętam, wiesz, to są takie emocje dosyć żywe cały czas, no bo pamiętam w zasadzie każdy etap powstawania tej piosenki.
0: Opowiadaj.
1: Jak zrobiłem ten gitarowy riff, od niego się zaczęło, potem pamiętam, jak zaśpiewałem po tak zwanym faflandzku linię melodyczną i z tego faflandzkiego takiego, wiesz, śpiewania melodii. Melodia, którą sobie tam wtedy ułożyłem, to rzeczywiście ona została w tej piosence. Tam jakoś tak zbitek słownych takie, które mi się zaśpiewały, wyciągnąłem sobie coś takiego właśnie, gdzie są te rozumy, co zjeść można i nakarmić serce, i oto była myśl przewodnia do powstania tej piosenki.

0: Jaco Brango i jego hity z płyty Za dużo gitar. Twojego pierwszego Jaco krążka. Jest on twoją historią, zatem teraz może...
1: Co było najtrudniejsze? Miałeś jakieś momenty zwątpienia, czy nie?
2: Mam tendencję do perfekcjonizmu, więc na przykład nagrywałem gitary po 38 razy, żeby ona była, wiesz, idealna. Miałem na przykład takie momenty, żeby się zastanowić, czy piosenkę Tato wypuścić, czy ona nie jest zbyt osobista, czy jestem gotowy na to, żeby się podzielić piosenką, jak naprawić głowę i opowiedzieć o swoim gorszym momencie. Generalnie jest tak, że jak o czymś opowiadamy, co jest dla nas trudne, wyrzucamy to z siebie, to jest nam łatwiej, zrzucamy jakiś ciężar i te wszystkie takie powiedzenia, że musisz się wygadać albo musisz się wypłakać, to nie biorą się znikąd. To są starożytne mądrości. Natomiast właśnie przy tych trudnych piosenkach, pomimo tego, że te piosenki są ciężkie, poruszają trudne tematy, to one dają nadzieję, pozwalają nam się poczuć mniej samotnie w swoich trudnościach i w swoim cierpieniu.
1: Powiedziałeś, że trzeba się wygadać, trzeba się wypłakać. Tym krążkiem otwierasz się przed każdym.
2: Tak, jest to obraz Szymona. Oczywiście oprócz gorzkich opowieści są też opowieści piękne i romantyczne. Jest też absurdalne poczucie humoru, więc jest to, myślę, taki kompletny obraz postaci Jaco Brango.

0: myśli.
1: Numer, tato, o kim jest ten kawałek? Tak jak mówi już sam tytuł? Zdradza, tak, on
2: dokładnie.
1: Wszystko?
2: On zdradza wszystko. Ja bym chciał, żeby ona w życiu moim nie powstała, żeby nie wystąpiły te okoliczności, w których powstała ta piosenka. Mój tato zmarł. To była taka piosenka, która się ze mnie wylała. Około miesiąc po śmierci taty, to były oczywiście bardzo trudne emocje, bardzo przeżyliśmy to całą rodziną. Teraz mi się ciężko o tym, wiesz, myśli, jak sobie wspominam tamten czas. To była taka piosenka, która powstała w 3 minuty. Ten tekst do mnie przyszedł razem z melodią, ja tylko, wiesz, wyciągnąłem dyktafon, żeby zanotować melodię, wyciągnąłem telefon, żeby zanotować tekst. Jeszcze zależało mi, żeby w warstwie muzycznej w tej piosence się pojawiło trochę więcej, jako że ta piosenka jest po pierwsze przede wszystkim takim hołdem dla mojego taty. To była bardzo ważna postać. Od niego zależy to, że ja się teraz zajmuję muzyką właśnie. Bardzo wrażliwy człowiek i strasznie mi go brak. W moim osobistym twórczym dorobku ta piosenka rzeczywiście odzwierciedla totalnie moje wtedy zdruzgotane serce.

0: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar. Ugryziemy teraz Ugryzę z 2023.
1: Bardzo mnie bolało to, że...
0: Mówimy o polityce,
1: tak. Tu piosenka jest przede wszystkim o gryzieniu się w język, bo tego nam bardzo często brakuje i tak sobie patrzę, że w tym właśnie takich gorących okresach przedwyborczych, kiedy te partie polityczne pompują swoje elektoraty negatywnymi emocjami i dochodzi do tego, że my po prostu, wiesz, w swoich własnych domach, rodzinach i w najbliższym otoczeniu robimy, powiem brzydko, gnój w swoim życiu po prostu. Do tej piosenki też powstał taki teledysk. Główną postacią jest taka postać klauna Arlekina. Ja tak sobie pomyślałem, że powinniśmy być dla siebie jako ludzie dobrzy, dbać o to, żebyśmy sobie nawzajem nie robili krzywdy, właśnie takie przede wszystkim słowne, i żeby jakoś tą nienawiść ukracać. Sobie myślę, że czujesz taką walkę z wiatrakami i czujesz się jak taki klaun trochę, że jesteś właśnie takim naiwnym, nierozgarniętym człowiekiem, który ma ideały jakieś pacyfistyczne. Stąd się jakby wzięła ta postać tego klauna właśnie na okładce singla i w teledysku. No a sama piosenka opowiada właśnie przede wszystkim o tym, żebyśmy znaleźli w sobie tę siłę, żeby się w ten język w strategicznym momencie ugryźć. No i jak w refrenie śpiewam, nie chcemy wojen ani waśni, i ja bardzo głęboko w to wierzę.
0: Ty jesteś jednak artystą, który lubi wychodzić na scenę i machać flagami.
1: Powiem ci, nie miałem jeszcze takich sytuacji, żebym wychodził i machał flagami. Oczywiście ja mam poglądy poukładane na wiele tematów. Są takie sytuacje, w których oczywiście nie da się...
0: Siedzieć cicho.
1: Nie da się siedzieć cicho, natomiast bardzo bym chciał być takim kimś, kto będzie szukał tego złotego środka właśnie po to, żebyśmy się nie pozagryzali wzajemnie.
2: Nie chcemy wojen ani waśni, niech nienawiść w końcu zaśpi. Język ugryzie się, ugryzę się.

0: Jacob, czy ty chciałbyś kiedyś wziąć udział w jakimś, załóżmy, talent show?
1: Wiesz co, w formie jakiejś przygody? Myślę, że tak. Mm-hmm. Jak miałem lat naście, to zdecydowanie pewnie bardziej mi się to podobało. Teraz myślę, że podoba mi się to mniej ze względu na taką reżyserię jednak mm-hmm. tych programów. Myślę sobie o tym, że muzyka to nie jest dobra rzecz do ścigania się. Stawianie artystów obok siebie, napuszczanie ich na bijatykę, gdzie tutaj rozmawiamy o jakiejś wrażliwości. Powiem ci, że tak na sam koniec też z tych programów najczęściej wychodzili świetni wokaliści, a bardzo mało było twórców, co tak naprawdę z tych wszystkich programów, które miały tych, już chyba setki będą szły ilości tych edycji, przez Idola po Voice of Poland, gdzieś tam po drodze jest Must Be The Music. Natomiast na sam koniec takich artystów z krwi i kości, którzy zostali z tych programów, no to myślę, że na palcach dwóch rąk to jest max, co my możemy znaleźć.
0: Pod powierzchnią to jest kawałek, który stworzyłeś z...
1: Z Neonami. To są moi serdeczni przyjaciele z Wrocławia, z którymi miałem przyjemność grać właśnie w zespole Neony i zrobiliśmy razem trzecią płytę. Tą piosenkę to szczerze mówiąc wyciągnąłem z neonowej szuflady. To muszę bardzo jasno powiedzieć, że tekst tutaj wyjątkowo zaśpiewałem nie swój. To jest tekst Dawida Zająca, mojego przyjaciela mm-hmm. zespołu Neony. Natomiast ten tekst jest tak świetny, że ja bym tam pół słowa nie zmienił. Mam wrażenie, że on po prostu wyciągnął mi go z głowy. A Dawid jest wybitnym tekściarzem i właśnie bardzo chciałem zawrzeć chłopaków z Neonów na mojej też debiutanckiej płycie, bo mieli ogromny wpływ na to, kim ja teraz jestem jako muzyk.
0: Jaki mieli wpływ?
1: Wiesz co, no przez to, ile czasu z nimi spędziliśmy wspólnie w Kanciapie, przez to, jak komponowaliśmy materiał neonowy, ile rozmów odbyliśmy, ile muzyki z siebie wykrzesaliśmy wspólnie.
0: Co, że jeszcze ta Kanciapa istnieje?
1: No już nie istnieje właśnie. Tyle, ile ja się od nich nauczyłem.
0: Została strawiona przez muzykę.
1: Dobrze powiedziane. Natomiast to, co ja od chłopaków się nauczyłem, jest absolutnie bezcenne. Więc oni musieli się znaleźć w tym nagraniu po to, żeby się znaleźć na mojej debiutanckiej płycie i to jest dla mnie duży zaszczyt, że udaje mi się realizować ten mój plan właśnie moich autorytetów muzycznych. Udaje mi się je zawierać w piosenkach.

0: To numer z płyty Za dużo gitar, pierwszego debiutanckiego krążka Jacko Brango, który jest gościem Eski 2. Lubisz odwiedzać festiwale muzyczne?
1: Bardzo.
0: Koncertować również kochasz?
1: Uwielbiam.
0: Pamiętasz ten swój pierwszy koncert?
1: Szczerze mówiąc, taki, który pamiętam.
0: Który pamiętasz?
1: To jest majówka w Żarach. W czerwcu, jak byłem nastolatkiem i chodziłem do Domu Kultury i graliśmy tam sobie z kolegami różne piosenki. Pamiętam, że graliśmy numer zespołu Europe, The Final Countdown. Wiesz, ja miałem tam wtedy z 13-14 lat, nauczyłem się tej strasznie trudnej solówki, która
0: gitarowej,
1: tam jest.
0: No. Tak.

0: Szybko na palce, nie trzeba ładnie obracać te strony.
1: Tam trzeba grać szybko. To była taka, wiesz, moja popisowa solóweczka. Tak wspominam mój pierwszy koncert.
0: A czy jest coś, co na koncercie może cię wkurzyć?
1: Na pewno, na przykład, jak ci, wiesz, się okazuje, że, nie wiem, kabel zaczyna ci przerywać, bo przecież to złośliwość rzeczy martwych
0: techniczne
1: się
0: rzeczy.
1: Zdarza. Tak, no myślę, że tak.
0: Gdybyś mógł wystąpić z jakimś dowolnym artystą, to kto by to był?
1: Trudne pytanie.
0: No wiem, bo trzeba kogoś skreślić.
1: Zaskoczyłeś, tak. Jeszcze nie wiadomo, czy wiesz, czy koledzy nie słuchają i potem mówią, a o mnie nie powiedział. No to weźmy Ediego Vedera.
0: Dobra.
1: Wyobrażasz sobie, że Eddie Vedder pojawia się i śpiewa ze mną Rozumy na przykład. Strzał w dziesiątkę.
0: A Endorfiny z kim byś zaśpiewał?
1: No tam się już pojawił wyjątkowy gość. Jest to pewnego rodzaju mój guru, jeżeli chodzi o teksty. Muszę powiedzieć szczerze, że kończę jakiś tekst albo mam zwrotkę, z której jestem zadowolony, no to Miodu, czyli lider Jamala, jest pierwszą osobą, do której ja ten tekst wysyłam. No bo ja grałem w Jamalu przez 3 lata. Grałem w Jamalu na gitarze, więc tam graliśmy fajne rockowe piosenki z płyty 1994 przede wszystkim wtedy. No i nawiązaliśmy taką relację właśnie z Tomkiem, że no wysyłałem mu po prostu jakieś demówki moich rzeczy i on zawsze się do tego bardzo szczerze odnosił, co było dla mnie bardzo ważnym feedbackiem. A piosenka Endorfiny powstała w taki sposób, że napisałem taką piosenkę, którą myślałem, że będziemy nagrywać pod szyldem Jamal, ale jakoś tak wyszło, że właśnie nasze drogi się wtedy rozeszły. Ja zacząłem grać z Krzyśkiem Zalewskim. Ta piosenka została w szufladzie. Muzyka była do tej piosenki przygotowana, był napisany do niej refren, ale nie ruszyła dalej. Jak sobie pomyślałem o tym, że bardzo chciałbym zawrzeć na mojej płycie gości, którzy mieli dla mnie bardzo wyraźny wpływ w moim takim rozwoju artystycznym, no to pomyślałem sobie o tym, że trzeba tę piosenkę z tej szuflady wyciągnąć i nagrać ją z Tomkiem, z Miodem, no w takim klasycznej konwencji, że pierwsza zwrotka moja, druga zwrotka twoja i robimy wspólnie
0: i numer.
1: On rzeczywiście bardzo szybko się na to zgodził. Przywiozłem go do mojej kanciapki, postawiłem przed nim mikrofon, nagrałem Tomka i potem doszlifowałem już piosenkę w ostatnim jej kształcie i tak powstała piosenka Endorfiny.

0: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar.
1: Szymon, ty wolisz komponować, czy wolisz pisać teksty? Co jest jakby łatwiejsze dla ciebie?
2: No to łatwiejsza jest dla mnie zdecydowanie muzyka. Mhm. To jest ten język, którym ja się posługuję po prostu już bardzo długo, no bo jak gram...
1: Od piątego roku życia. Kiedy wujek odsprzedał ci...
2: Casio.
1: Casio, tak.
2: Dokładnie tak. To jest taki język, którym się łatwiej posługiwać niż, nazwijmy to, poezją w języku polskim, no bo walczę o te najlepsze wersje, jak siedzę i piszę piosenki. Szukam cały czas na to patentów. Odkrywam właśnie jakieś nowe swoje umiejętności.
1: A jak wygląda ten proces u ciebie tworzenia? Ty po prostu budzisz się w nocy, odpalasz dyktafon i zaczynasz sobie do niego nucić? Czy może zaszywasz się gdzieś w jakiejś głuszy? Wsłuchujesz się, nie wiem, w dźwięk natury i potem tworzysz inne dźwięki, takie już swoje własne.
2: Wiesz co, tak też się zdarza, że ja się budzę w środku nocy i gra mi w głowie jakaś melodia, ja łapię za dyktafon i oczywiście wtedy, jak gra mi w głowie ta melodia, to ja tam słyszę wszystkie instrumenty. Ja już wiem, co gra perkusja, wiem, co gra bas. Notuję to na dyktafon, odsłuchuję tego rano i najczęściej jest tak, że sobie myślę, co ja miałem w głowie? Często jest tak, że na przykład spędzam pół dnia nad tym, żeby ułożyć zwrotkę i robię takie szarady językowe, układam sobie to

0: SK2 Szczecin.
1: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostałem.